rządu w Belgradzie. Bardzo niski stan wody jest też na Węgrzech. Pewnie o tym słyszeliście. Tam zaspokajająca trzecia maju. Elektrownie wodne w Serbii odnotowują teraz najniższy poziom produkcji od uruchomienia. Informuje o tym minister górnictwa rządu w Belgradzie. Bardzo niski stan wody jest też na Węgrzech. Pewnie o tym słyszeliście. Tam zaspokajająca trzecia maju. Elektrownie wodne w Serbii odnotowują teraz najniższy poziom produkcji od uruchomienia. Informuje o tym minister górnictwa rządu w Belgradzie. Bardzo niski stan wody jest też na Węgrzech. Pewnie o tym słyszeliście.

0: słyszeliście. Tam zaspokajająca trzech.
1: Dwóch kowali przy pracy. To kilka tysięcy płytek i dzieło śląskiego artysty Gabriela Wystuba. Mozaika przetrwała wojenną zawieruchę i kolejne dekady, a teraz zostanie poddana renowacji. Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu ogłosił przetarg na remont tego budynku. W ramach prac odnowiona zostanie elewacja i zabytkowa mozaika. Wyremontowane zostaną również piwnice oraz instalacje. Wykonawca będzie miał 6 miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania umowy. W faktach RMF 24 Wrocław przenosimy się na teren aglomeracji, konkretnie do Oleśnicy, gdzie mieszkający tam pewien Brytyjczyk podjął się ważnej misji, której szczegóły poznał Piotr Paszkowski.
2: Mark Percy mieszka w Oleśnicy i jak przyznaje, zakochał się w tym mieście. Niedawno pokonał raka i dlatego podkreśla, jak ważna jest odpowiednia profilaktyka. Zachęca do kontaktu, bo chce tworzyć internetową grupę wsparcia. Jeśli ktoś ma problem, to może łatwiej się skontaktować przez Facebooka. Niż spotkać się twarzą w twarz. Powiedział Mark Percy. Jego historia...

Słuchacie przedpołudniowego programu radia RMF 24. Wracamy teraz do tego, co dzieje się aktualnie na Węgrzech. Trwają tam prace zespołu służb oraz przedstawicieli rządu, którzy polecieli tam, aby pomóc poszkodowanym w tragicznym wypadku autokaru. Więcej szczegółów na ten

0: Temat przekazał na briefingu prasowym rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Medycy będą kwalifikują teraz te osoby, które nadawałyby się do tego, żeby wracać już do Polski pierwszym transportem. Ten pierwszy transport to będzie dzisiaj w godzinach wieczornych. Rozmawiałem to kilkanaście minut temu z panią minister Kasperczyk. To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski. Oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej. Na miejscu na Podkarpaciu tam oczywiście pani wojewoda wszystko zabezpieczy, także pomoc psychologiczną, pomoc ewentualnie organizacyjną dla rodzin. Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście, tak jak informowaliśmy, zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały. Pomoc konsularna jest na miejscu udzielana, także wszystkie osoby są na miejscu zaopiekowane.
0: Tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak słyszeliśmy, około 20 osób poszkodowanych w wypadku jeszcze dziś wyleci do Polski pierwszym transportem.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF 24 ponownie o dronach, ale tym razem tych, z których korzystają Ukraińcy. Jak informuje portal Kyiv Independent, siły zbrojne Ukrainy zaczęły wykorzystywać bezzałogowce produkowane w Wielkiej Brytanii do atakowania celów na terytorium Rosji. W tym celu używane są co najmniej dwa typy dronów. Odrzutowy bezzałogowiec Nian, produkowany przez firmę Bae Systems, oraz drugi, którego nazwa i producent nie zostały ujawnione ze względów bezpieczeństwa. Celem ataków dronów dostarczonych przez Wielką Brytanię miał być m.in. Białgorod, miasto położone w pobliżu granicy z Ukrainą, a także rosyjskie instalacje naftowe w pobliżu Moskwy i Wołgogradu. Celami ataków ukraińskich bezzałogowców są głównie obiekty sektora naftowego, a także zakłady zbrojeniowe, a od kilku tygodni także centra logistyczne, w tym zwłaszcza sieci Wildberries. Jeszcze więcej najnowszych informacji w samo południe w Faktach RMF FM.

0: Ogłoszenie.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: masz 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
5: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje.

0: wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Tu radio RMF24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami w to poniedziałkowe, już za moment południe. No właśnie, coraz bliżej godzina 12, zatem przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Ewa Kwaśny.
9: Dzień dobry, witam i zapraszam. W podkarpackim urzędzie wojewódzkim w Rzeszowie minutą ciszy zostanie uczczona pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Flagi będą opuszczone do połowy masztu. 20 Polaków poszkodowanych w tej katastrofie wróci dziś do kraju rządowym samolotem. Tak informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Możliwe także przerwy w dostawach prądu. I o tym też w faktach w południe. Na początek w faktach Rzeszów. W podkarpackim urzędzie wojewódzkim minutą ciszy czczona jest pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: Flagi państwowe na masztach przy siedzibie wojewody zostały opuszczone do połowy. To widać nie tylko w Rzeszowie, ale także między innymi w pobliskiej Boguchwale. Tak będzie przez 3 dni, a wojewoda apeluje o to, żeby te 3 dni były czasem pewnego wyciszenia, zadumy. Stąd prośba do organizatorów imprez, żeby mieli na względzie powagę sytuacji i dramat na węgierskiej autostradzie M3, gdzie autokar wiozący podkarpackich pielgrzymów zjechał do rowu. 12 osób nie żyje, 10 jest w ciężkim stanie, 37 ma lżejsze obrażenia i niektórzy jeszcze dziś mogą być przetransportowani do Polski. Rzeszów, Dominik Smaga.
9: Właśnie 20 Polaków, którzy ucierpieli w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech, wróci dziś do kraju rządowym samolotem, tak informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. W 4 węgierskich szpitalach działają obecnie polscy medycy, którzy oceniają stan rannych.
11: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
9: Samolot z pierwszą grupą rannych Polaków ma dotrzeć wieczorem do Warszawy z międzylądowaniem w Rzeszowie. Będzie pilna kontrola przewoźnika po wypadku na Węgrzech, zlecił ją Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, pismo w tej sprawie zostało wysłane dzisiaj do Wojewódzkiego Inspektoratu w Rzeszowie. Michał, razem z nami w faktach, witamy Cię.
12: Dzień dobry.
9: Michale, co dokładnie sprawdzą kontrolerzy?
12: W pierwszej kolejności czas pracy kierowców w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kontrolerzy przeanalizują dane z tachografów, sprawdzą też stan techniczny 6 autokarów, które należą do tej firmy. To będzie duża kontrola, usłyszałem tutaj w Warszawie, w centrali Inspektoratu Transportu Drogowego.
9: A kiedy poznamy wnioski?
12: Najwcześniej za kilkanaście dni. Wiele zależy od działań prokuratury w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku autokaru. Śledczy zbierają materiały m.in. właśnie w firmie przewozowej, do której należy autokar. Ta firma w ostatnich latach była kontrolowana 11 razy i 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty.
9: Tu RMF FM, słuchacie faktów. 23-latek przewoził samochodem 8 osób, w tym dwie w bagażniku. Został dziś o poranku zatrzymany w Katowicach. Okazało się, że auto nie było dopuszczone do ruchu i było w złym stanie technicznym. Między innymi nie miało tylnej szyby. Kierowca został ukarany mandatem i dostał 20 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy. Mandatami w wysokości 100 zł ukarani zostali także wszyscy pasażerowie, którzy podróżowali bez zapiętych pasów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Możliwe są także przerwy w dostawie prądu. SMS-owy alert otrzymali odbiorcy w trzech województwach. To opolskie, śląskie i część województwa małopolskiego. Alerty obowiązują do północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Po południu we Wrocławiu będzie nadal pochmurno i przelotnie popada. Temperatura wzrośnie do około 22 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy, z porywami do około 30 km na godzinę. Zachmurzenie utrzyma się do wieczora. Pod koniec dnia spodziewamy się również burz. Słońce zajdzie dzisiaj o 20.10.
8: Poniedziałkowe popołudnie z radiem RMF 24. W tej godzinie wrócimy do tematu tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W RMF 24 połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem, Pawłem Koniecznym, który jest na miejscu. Wcześniej jednak porozmawiamy o przyszłości byłego ministra Macieja Berka. To już za chwilę. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Bądźcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24. Proponowany przez Koalicję Obywatelską na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie jest już członkiem rządu. Jeszcze dziś ma być opublikowane postanowienie prezydenta o jego odwołaniu, ale przyszłość byłego ministra Berka w nowej roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego wcale nie jest przesądzona. A razem z nami w studiu jest Tomasz Skory. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam.
0: I od razu pytam, w czym problem?
1: Po pierwsze, są wakacje parlamentarne. Nie tylko dla wszystkich, ale i dla posłów, więc zgromadzenie teraz minimum 50 wymaganych podpisów posłów jest trudne, chociaż oczywiście nie niemożliwe. Nieoficjalnie wiadomo, że takie podpisy leżą zwykle w szufladzie szanujących się szefów klubów parlamentarnych. Posłowie podpisują kilka arkuszy in blanco. No ale to jest działanie dość rozpaczliwe. Ważniejsze jest to drugie, czyli poważne obiekcje, kiedy się całe lata protestowało przeciwko umieszczaniu w Trybunale Posłów, ministrów, czyli z natury samego zajęcia jednego i drugiego polityków, a teraz bierze się człowieka, który odpowiada za realizację polityki rządu, czyli funkcjonalnie wicepremiera się bierze i pakuje się go do Trybunału natychmiast, do Trybunału, który ma oceniać właśnie politykę rządu, to nie wygląda wiarygodnie. Posłom Koalicji Obywatelskiej ten zaskakujący, ledwo parę dni temu zgłoszony pomysł premiera może odpowiadać, ale pozostałe ugrupowania koalicji rządzącej wcale już tak entuzjastycznie na to nie reagują, pamiętając o tym, za czym się opowiadały wcześniej. Co ciekawe, wszyscy podzielają ten pełen respekt dla kompetencji Macieja Berka, wielu wręcz chwali sobie współpracę z nim jako członkiem rządu i prawą ręką premiera, ale pomysł przejścia prosto z rządu do Trybunału bardzo im się nie podoba. O tym dlaczego mówi tak najkrócej i syntetycznie Tomasz Tryla z Lewicy.
2: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym. Ja nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby go poprzeć, ale mamy pewne ustalenia, szczególnie w Lewicy, że czynnych polityków, a tak trzeba odbierać członka rządu do Trybunału Konstytucyjnego, nie powołujemy. Ja na ten moment jestem zwolennikiem, żeby tej zasady się trzymać, bo to jest zobowiązanie Lewicy w stosunku do wyborców, szczególnie tych, którzy protestowali przed sądami i mówili dość polityków w Trybunale Konstytucyjnym.
1: I co ciekawe, bardzo podobnie mówią też politycy wszystkich innych ugrupowań poza Koalicją Obywatelską. Chodzi zarówno o Pawła Śliza, uwaga, szefa klubu Polski 2050, ale i szefa Komisji Sprawiedliwości. Chodzi o szefową klubu Lewicy Annę Marię Żukowską. Chodzi o marszałka seniora Sejmu Marka Sawickiego z PSL-u i wielu, wielu innych. No a nie można też zapominać o tym, że ta właśnie koalicja rządząca proponowała ustawę wprowadzającą wręcz zakaz powoływania sędziów do Trybunału prosto z rządu. Ten zakaz miał być obwarowany terminem 4 lat kadencji odczekania, wyczekiwania popełnienia funkcji ministra przed wyborem do Trybunału i tak od razu taka rzecz, gdyby ta ustawa przeszła, byłyby niemożliwe te rzeczy, no ale ta ustawa odpadła. Na razie koalicjanci raczej posługują się miękkimi środkami nacisku, może skłaniają do refleksji, nakłanianie premiera do zrezygnowania z pomysłu Berek do Trybunału, to jest chyba to, jak można byłoby określić dzisiejsze zachowania posłów koalicji rządzącej spoza Koalicji Obywatelskiej. Ale no to nakłanianie jest tym trudniejsze, że no właśnie, Berek dopiero co został właśnie odwołany z rządu. I
0: no
1: teraz,
0: właśnie,
1: jeżeli nie trafi do Trybunału, no to co my z tym Berkiem zrobimy?
0: No właśnie, i tu pojawia się to pytanie, Tomku, na koniec. Co w wypadku, gdy Maciej Berek nie uzyska zgody parlamentu? Co się będzie działo?
1: No to będzie potężna wizerunkowa wtopa i dlatego właśnie raczej należałoby chyba przemyśleć, czy prowadzić do tej konfrontacji. Bo jeśli premier będzie się upierał i Berek zostanie rzeczywiście zgłoszony, no to trzeba będzie jego kandydaturę głosować. A że ugrupowań koalicji jest ładnych kilka i w każdym z nich jest paru przeciwników tego rozwiązania, to koalicja mająca niewiele ponad połowę głosów może przegrać.

0: rzeczywiście dobry urzędnik, ale jednak konstytucyjny minister do dziś. No słowem, może być poważny problem, którego można byłoby uniknąć, gdyby pan premier uprzedził koalicjantów, jaki ma pomysł, a nie powiedział im o tym przez media kilka dni temu.
1: Wstyd będzie przeokrutny. Tomasz Skory w Radiu RMF24. Tomku, bardzo ci dziękuję.
0: Kłaniam się.
2: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Słuchacie radia RMF24. Dokładnie o godzinie 12 w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a także w innych podkarpackich gminach minutą ciszy uczczono pamięć ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech.
1: Łącząc się w bólu z rodzinami i z osobami najbliższymi, składając kondolencje wszystkim członkom rodziny, uczcijmy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich ofiar mieszkańców naszego województwa.
0: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull. Również flagi państwowe na masztach przy siedzibie wojewody zostały opuszczone do połowy. To widać nie tylko w Rzeszowie, ale także między innymi w pobliskiej Boguchwale. I tak będzie przez 3 dni, a wojewoda apeluje o to, żeby te 3 dni były czasem pewnego wyciszenia. A jeszcze dziś najlżej ranni podczas tragicznego wypadku na Węgrzech mają wrócić do Polski. Ich lot ma odbyć się z Debreczyna. Przy szpitalu w Niericzhazie jest nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Pawle. Czy się słyszymy?
2: Dzień dobry, teraz już chyba tak.
0: Pawle, w tym miejscu, w którym jesteś, hospitalizowani są ci, którzy odnieśli te najlżejsze i lżejsze obrażenia.
2: Tak, to właśnie tutaj trafiło w sumie 21 osób tuż po wypadku. Z tego co wiem, jedna osoba została już wypisana, zabrana przez rodzinę do Polski, natomiast wciąż 20 osób tutaj przebywa. 18 z nich ma dziś opuścić ten ośrodek, to miejsce, ten potężny kompleks w Niericzhazie. To taka dosyć duża miejscowość z ogromnym właśnie kompleksem szpitalnym. Ci polscy pacjenci leżą na ortopedii i tam dochodzą do zdrowia. Dodam tylko, że no niechętnie chcą rozmawiać o tym wszystkim, co się wydarzyło. Natomiast pani Kasia, z którą rozmawiałem, dokładnie opowiedziała, jak pamięta tę ostatnią niedzielną noc.
3: Pamiętam wszystko, dlatego że obudziłam się w tym momencie, kiedy uderzyłam się w głowę i w bark i miałam taką pierwszą myśl, tak wygląda ostatni dzień mojego życia i ten moment śmierci, ale autobus zatrzymał się, a ja się rozglądnęłam i zobaczyłam, że mam głowę niżej, więc próbowałam wyjść, wyszłam na półkę tą autokarową. Zobaczyłam pod sobą ludzi. Ludzie byli w panice, krzyczeli, płakali, wołali bliskich i powiedziałam im, żeby się uspokoili, że na pewno wszyscy wyjdziemy, ale będziemy wychodzić po prostu ci, którzy są najbliżej wyjścia i najbliżej tej półki, żeby się wdrapywali na półkę i wychodzili. Zaczepiłam się czymś nogami i pociągnęłam koleżankę, która była dużo niżej. Potrzebowałam dużo siły, żeby ją wyciągnąć, ale wdrapała się na tą półkę i weszłyśmy przez ten luk dachowy. A potem wybiegłam na drogę i zaczęłam łapać samochody, bo nikt nie miał telefonu komórkowego. Wszystko zostało tam w środku. Zatrzymali się jacyś Słowacy, ktoś tam już zadzwonił po służby. W ciągu 10 minut były i karetki, i straż pożarna. Natomiast co? Natomiast ta akcja później, do momentu, kiedy nie przyjechały te służby, no to kierowca, pan Robert, wyciągał ludzi z autobusu. Ci, którzy byli w stanie wyjść o własnych siłach, to na to wyszli.
2: Tak wyglądała ta sytuacja, oczywiście w wielkim skrócie, choć pani Kasia no, mówiła, że trwało to wręcz godzinami, z tego co pamięta te wydarzenia nocy. Pani Kasia będzie jedną z tych osób, które opuszczą dzisiaj szpital w Niericzhazie i pojadą do Polski. A jak ogólnie wygląda ta sytuacja osób, które są tutaj cały czas na Węgrzech? O tym opowiedział mi dr Sławomir Dudkiewicz, który towarzyszy polskim pacjentom.
4: Stan psychiczny jest różny, bo to trzeba po tym, co przeżyli, nie jest to dziwne. Tutaj strona węgierska naprawdę wszelkich starań dopełniła, jeśli chodzi o procedury medyczne, też wsparcie psychologiczne. Wiadomo, że jest ta bariera językowa, dlatego też ja między innymi pozostałem tutaj na miejscu, żeby mieć na pieczę tą koordynacyjną, medyczną, żeby czuli się po prostu zaopiekowani. Na ten moment z tego szpitala ma jechać 18 osób, z pozostałych szpitali jeszcze nie mam takiej informacji. Ich transport będą przetransportowani na lotnisko też pod asystą medyczną i stamtąd drogą powietrzną do Rzeszowa.
2: No i ten lot ma się odbyć mniej więcej w okolicach godziny 21. Dodam tylko, że dr Sławomir Dudkiewicz jest jedną z osób z zespołu pomocy humanitarno-medycznej, która wraz z przedstawicielami polskiego rządu odwiedza węgierskie szpitale, gdzie znajdują się poszkodowani po niedzielnym wypadku.
0: Dla radia RMF24 Paweł Konieczny, który jest przy szpitalu w Niericzhazie. Pawle, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
5: Radio RMF24.
6: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Po reklamie.
5: Za chwilę fakty w Radiu RMF 24.

0: Brawura i brak rozsądku nad dolnośląskimi akwenami. Od tego tematu zaczynamy Fakty o 12.30 w RMF 24 Wrocław. Daniel Chawrylania, witam ponownie. Za ratownikami wodnymi trudny weekend. Na samym zbiorniku w Mietkowie woprowcy ruszali na pomoc trzykrotnie. Za każdym razem do osób, które bez przygotowania postanowiły dopłynąć na środek akwenu. Relacjonuje Krzysztof Skrzyniarz z dolnośląskiego WOPR.
1: One były oddalone około 1,5 kilometra od brzegu i nagle zaczęły wzywać pomocy. Okazało się, że przy silnym wietrze nie poradziły sobie z powrotem do brzegu. Przerażające jest to, że w przeciągu godziny ratownicy udzielili pomocy trzem grupom dwuosobowym. To były osoby dwa razy na supie, ale także na pontonie pływającym. I proszę sobie wyobrazić, że żadna z tych osób nie miała założonej kamizelki ratunkowej, nawet nie były na pokładzie.
0: Ważne jest to, że przy odległości ponad kilometra na tak dużym akwenie dopłynięcie do brzegu jest praktycznie niemożliwe nawet dla wytrawnych pływaków, dodaje Krzysztof Skrzyniarz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w Faktach RMF 24 Wrocław wracamy do warszawskiego tramwaju na wrocławskich torach. MPK testuje nowy pojazd. Przez najbliższe dwa tygodnie na linii 20 będzie kursował Hyundai Rotem Varsolino. Pierwsi pasażerowie mieli już okazję się nim przejechać. W rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską zwracali uwagę m.in. na przyciemniane szyby.
2: Jakby poprawia komfort termiczny w środku po prostu, kiedy słońce bardzo mocno grzeje szyby. Można to zauważyć w najnowszych elektrykach, ale to jeśli chodzi o autobusy. W tramwajach tego nie ma.
3: Ja nie ukrywam, patrzyłem głównie na kabinę, bo jestem motorniczym. Podoba mi się to, że jest oddzielne wyjście na zewnątrz z kabiny. W większości nowych tramwajów jest jednak to wyjście wspólne. Jak trzeba wyjść do zwrotnicy między przystankami, to tam trzeba też blokować, żeby pasażerowie nie pouciekali. A tutaj nie ma takiego problemu.
0: Przypomnijmy, testy nowego tramwaju to przygotowania do ogromnego przetargu. MPK planuje zakup nowych 160 niskopodłogowych pojazdów. Zakończyła się budowa zespołu szkolno-przedszkolnego numer 27 przy ulicy Zwycięskiej i teraz czas na świętowanie. Jeszcze przed pierwszym dzwonkiem w najbliższą sobotę będzie okazja, żeby nie tylko obejrzeć placówkę w środku, ale pobawić się też na sportowym pikniku. Organizatorzy, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Departament Edukacji Urzędu Miejskiego wraz z partnerami przygotowali wiele atrakcji. Na boiskach już od godziny 10 będzie czekał tor zręcznościowy dla dzieci i młodzieży, a także kolorowe dmuchańce i animacje dla najmłodszych. Nie zabraknie też praktycznej wiedzy z pierwszej pomocy, którą będą przekazywali specjaliści od Bezpiecznego Wrocławia i instruktorzy z Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy, no i oczywiście strefy gastro. Piknik potrwa do 14, a wszystkie atrakcje poza strefą gastro będą bezpłatne i otwarte dla wszystkich.
4: To co najlepsze w roku i newsach. Radio RMF 24.

0: between the need you. This life is more than just a read through.
1: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Minutą ciszy uczczona została dzisiaj pamięć 12 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, pojazd przewoził pielgrzymów z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje. Na Podkarpaciu jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dominiku, byłeś we wsi, z której pochodzi 5 śmiertelnych ofiar tego wypadku. Co mówi się tam o tym zdarzeniu?
2: No, mieszkańcy mówią, że ciężko w to uwierzyć, bo w tak małej miejscowości niemal każdy z każdym się zna, przynajmniej z widzenia. Rozmawiałem z kobietą, której sąsiad zginął w wypadku, a jego żona doznała poważnych obrażeń. Rozmawiałem także ze starszą panią, która mówiła, że znała z widzenia 3 osoby, które zginęły w tym wypadku. Kojarzyła tych ludzi z kościoła. Bardzo ciepło o nich mówiła. We wsi Siedliska, bo właśnie o tę miejscowość chodzi, o tej tragedii mówi się nieco inaczej niż poza tą wsią. Tutaj nie mówi się o osobach, które zginęły. Tutaj padają konkretne imiona, nazwiska, cechy charakteru, sympatyczny, jeszcze młody. I właśnie z szacunku dla tych emocji wojewoda apeluje do organizatorów imprez, żeby je stonować, jeżeli w ogóle muszą się odbyć, bo najbliższe 3 dni będą na Podkarpaciu czasem zadumy i wyciszenia. Ale jeżeli zajrzy się za ten spokój, widać ogrom pracy służb, bo trzeba formalnie zidentyfikować ofiary. To odbywa się tam, na Węgrzech. Tutaj z kolei trzeba pójść do domów tych, którzy zginęli i przekazać rodzinom tę tragiczną wiadomość. Informowaniem, że ktoś bliski zginął, zajmują się 3-osobowe zespoły. Samorządowiec, policjant, psycholog. Takie zespoły odwiedziły już 7 miejsc, bo dotychczas do wojewody trafiło 7 protokołów identyfikacji ofiar. I psycholog jest tu szczególnie potrzebny. Usłyszałem w gminie Lubenia, z której pochodzi wielu uczestników tej pielgrzymki. Tamtejsza pomoc społeczna odwiedziła rodziny każdego uczestnika pielgrzymki, każdego mieszkającego w tej gminie uczestnika pielgrzymki, proponując pomoc psychologa. Okazało się, że ta pomoc będzie przydatna. Mówiłem o ogromie pracy służb. Dzisiaj na Węgry pojechał rano prokurator z Krosna i duża delegacja, kilkuosobowa delegacja z policji. W tej delegacji są technicy kryminalistyczni, którzy mają za zadanie zabezpieczyć wszelkie ślady mogące pomóc w ustaleniu przyczyn oraz przebiegu tego wypadku.
1: Niewyobrażalna
2: Rzeszów,
1: tragedia.
2: Dominik Smaga.
1: Bardzo dziękujemy. Dominik Smaga dla radia RMF 24.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ceny paliw bez zmian. Minister energii ogłosił jutrzejsze maksymalne stawki. W radiu RMF24 sprawdzamy, co dokładnie czeka nas przy dystrybutorach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. Z kolei za litr oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. A razem z nami w radiu RMF24 jest nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igorze, można mówić o zaskoczeniu?
1: Niejako można, bo gdy spojrzymy na to, co działo się ostatnio w cennikach hurtowych paliw, na przykład w cennikach Orlenu, no to to paliwo, ostatnia aktualizacja była w sobotę, to paliwo nam drożało i to benzyna 95-oktanowa i olej napędowy, więc w porównaniu z piątkiem nie mamy teraz właściwie żadnej zmiany. 6,41 za benzynę, 7,37 za olej napędowy. No, spodziewaliśmy się, że jakaś tutaj korekta nastąpi i to korekta w górę, niestety dla kierowców, natomiast się to nie wydarzyło. Ja przypomnę tylko, jak ta cena maksymalna jest obliczana. Minister energii bierze pod uwagę jako źródło 5 największych sprzedawców paliw w Polsce. No więc wychodzi z tego, że okej, Orlen trochę te stawki podwyższył, no ale pozostali być może jeszcze tego nie zrobili, stąd tej zmiany nie ma. No natomiast pojawia się też pytanie, co dalej, co czeka nas w kolejnych dniach. No i gdy spojrzymy na międzynarodowe rynki, no to tam raczej nie mamy najlepszych wieści. To znaczy w ostatnim czasie ropa może nie drożeje jakoś drastycznie, no ale baryłka ropy Brent, czyli wydobywanej z Morza Północnego, czyli to jest taki benchmark, taka skala porównawcza dla całego rynku ropy, no kosztuje w tej chwili $89. To nie jest tak drogo jak na wiosnę, kiedy widzieliśmy ropę Brent nawet po $120 i więcej za baryłkę, no ale blisko 90 to też nie jest tak mało. I to może oznaczać, że w kolejnych dniach te stawki przy dystrybutorach będą się nieco już różnić na niekorzyść kierowców.
2: Ceny benzyny między 6,40 a 6,50, mniej więcej ceny oleju napędowego 7,30, 7,40, gdzieś w tych granicach byśmy się poruszali, będą się znajdowały te ceny.
1: Przewiduje Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl, a więc mogą tu być takie wahania o kilka, może nawet kilkanaście groszy w górę w kolejnych dniach, a być może także w przyszłym tygodniu. To, co działa na korzyść kierowców w Polsce, to kurs dolara, który w ostatnim czasie sporo nam spadł, bo jeszcze na początku sierpnia dolar kosztował ponad 3,80, 3,81 na przykład, a w tej chwili za dolara płacimy 3 zł i 71 grosz. A ponieważ ropa jest sprzedawana, właśnie przeliczana w dolarach, rozliczana w dolarach, no to ta różnica 10 groszy przy takich naprawdę dużych zakupach może robić różnicę. Oczywiście kierowcy pozostają zakładnikami tej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na razie nie widać na horyzoncie takiego stałego, trwałego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a nawet to nie do końca wygasiłoby nam tę sytuację, no bo porozumienie to jedno, ale przywrócić ten cały szlak przez cieśninę Ormus, te moce logistyczne, moce przerobowe w Zatoce Perskiej, no to musi potrwać, więc ta droższa benzyna, droższy olej napędowy pewnie z nami jeszcze na jakiś czas pozostanie, no ale na razie mamy ten pakiet CPN w trochę okrojonej wersji, no ale się cieszmy z tego obniżonego podatku VAT, szczególnie, że prawdopodobnie nie potrwa to zbyt długo, te 2 tygodnie mają kosztować budżet kraju około 500 000 000 zł, a że rząd szuka każdej złotówki w tej chwili, bo deficyt coraz większy, no to się nie spodziewajmy, że we wrześniu pakiet CPN zostanie przedłużony.
0: Cieszmy się z małych rzeczy, jak tak mawiał, a raczej śpiewał klasyk, a razem z nami w radiu RMF24 był Igor Skrzypek. Igorze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A jeszcze więcej informacji w radiu RMF24 punktualnie o godzinie 13 w najnowszych faktach.

0: 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony. 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Zamawiając taksówkę, zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Po reklamie.
10: Zbliżamy się do godziny 13. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Ewa Kwaśny.
11: Władze województwa podkarpackiego przygotowują się na wieczorny przylot Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju rządowym samolotem mają wrócić 22 osoby. Ze szczegółami za moment specjalny wysłannik RMF FM. Rząd ogłosił nowe ceny paliw. Posłuchajcie, ile będzie nas kosztowało tankowanie od północy. W faktach także o tenisowym popołudniu z udziałem Polek w Cincinnati. Dwadzieścia dwie osoby poszkodowane w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech wrócą dziś wieczorem do kraju rządowym samolotem. Jak ustalił nasz reporter, zostaną przetransportowani na lotnisko w Debreczynie, skąd odlecą do Rzeszowa. Przed szpitalem w Nierycz-Hazie jest specjalny wysłannik RMF FM Paweł Konieczny. Witamy.
12: Zgadza się, dzień dobry.
11: Pawle, z tej placówki zostanie wypisanych najwięcej osób.
12: Tak, w tym miejscu przebywa obecnie 20 osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku. Jedna została już wypisana i zabrana przez rodzinę, a 18 dziś opuści ten właśnie szpital.
13: Będą przetransportowani na lotnisko też pod asystą medyczną i stamtąd drogą powietrzną do Rzeszowa.
14: Ci, którzy dzisiaj nie będą mogli polecieć, co z nimi dalej będzie?
13: Na pewno ich nie zostawimy. Ja też zostaję na miejscu tutaj, bo taka jest decyzja do wsparcia konsulatu i ambasady. Będziemy też z poziomu medycznego dalsze te kroki koordynował przez najbliższe dni. I będziemy takie transporty planowali.
12: Mówił mi dr Sławomir Dudkiewicz, który towarzyszy polskim pacjentom z ramienia Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, która wraz z przedstawicielami polskiego rządu odwiedza węgierskie szpitale. Z Nierycz-Hazy Paweł Konieczny.
11: Jest nowe obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy tyle samo co dzisiaj. 6 zł i 41 groszy. Diesel będzie kosztował 7 zł i 37 groszy. W związku z powrotem rządowego programu ceny paliwa niżej, dziś na stacjach w całym kraju duży ruch.
15: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne. To jest duża różnica.
16: Czyli jest taka ulga w portfelu?
15: Oczywiście, że tak, oczywiście. Myślę, że każdy dzisiaj będzie korzystał. Będą tutaj dzisiaj pewnie kolejki długie.
17: Pewnie, że różnica jest bardzo duża, tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Także niektórzy są ludzie poszkodowani według mnie.
16: Czuć różnicę?
18: Zdecydowanie czuć. Zawsze parę litrów do przodu.
11: Usłyszała na jednej ze stacji benzynowych w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. Fakty w centrum wydarzeń sportowych. Trzy mecze z udziałem polskich tenisistek na turnieju tenisowym w Cincinnati. Popołudnie zapowiada się ciekawie dla fanów tej dyscypliny. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w Faktach. Patryku, jako pierwsza na kort wyjdzie Iga Świątek.
9: W trzeciej rundzie zagra z Marią Sakkari. To będzie już 10. mecz Polki z Greczynką. W 2021 roku Sakkari była takim tenisowym demonem Świątek. Nasza zawodniczka trzykrotnie z nią wtedy przegrała, ale to dawne dzieje. Po zakończeniu meczu Świątek z Sakkari na ten sam kort wyjdą Magdalena Fręch i Jelena Rybakina, czyli wiceliderka rankingu WTA. Kazaszka oczywiście faworytką. Będzie też mecz z udziałem Mai Chwalińskiej. Ona zagra z Dianą Schneider. Przypomnę, Chwalińska pokonała Rosjankę na początku czerwca w półfinale Rolanda Garrosa. To były jednak korty ziemne, teraz zmiana nawierzchni. No i zobaczymy, jak w tych nowych warunkach spisze się Polka.
11: W Faktach RMF FM teraz wracamy na Morski Plac Budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych Baltica 2. Także tej inwestycji dotyczy problem zakłócania na Bałtyku sygnału GPS. Problem narastający od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chodzi o zagłuszanie i spoofing sygnału. Spoofing polega na podszywaniu się pod sygnał satelitarny i wprowadzaniu urządzeń w błąd co do rzeczywistej pozycji. Jamming natomiast to zagłuszanie sygnału GPS.
19: To coś, z czym zmagamy się już od jakiegoś czasu i niewiele możemy z tym zrobić. Są pewne sposoby poprzez pewnego rodzaju anteny, tak zwane anti-jamming, anti-spoofing antennas.
20: Możemy trochę wytłumaczyć, jak one działają?
19: Blokują sygnały dochodzące pod pewnym kątem. Najczęściej takie zakłócenia pochodzą z lądu lub z innych jednostek, więc taki sygnał jest wysyłany pod stosunkowo niskim kątem, bardzo różniącym się od tego kąta satelity. Dlatego jesteśmy w stanie ograniczyć oddziaływanie sygnału właśnie z tych kątów, przez co polegamy tylko na satelicie. Musimy wiedzieć, jak prowadzić bezpieczne prace i jak sobie z tym radzić.
11: Tłumaczył Mieszko Stępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2, z którym na Morskim Placu Budowy, 40 km na północ od Łeby, rozmawiał Tomasz Staniszewski. Film i zdjęcia z budowy tej farmy mamy na rmf24.pl.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Poniedziałkowe popołudnie z RMF 24. W tej godzinie wrócimy m.in. do tematu ogromnych pożarów w Belgii. Sprawdzimy także aktualną sytuację w kanale Gliwickim, gdzie wczoraj odłowiono kilogramy śniętych ryb. Ale na początek Wielka Brytania i doniesienia związane z brytyjskimi dronami, które są wykorzystywane do ataków na Rosję. RMF 24. Kuba Śliwiński. Bądźcie blisko. Yes!

0: Drony brytyjskiej produkcji po raz pierwszy zostały wykorzystane do atakowania celów na terytorium Rosji. Donoszą o tym brytyjskie media, a my mówimy sprawdzam i łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Bogdanem Frymorgenem. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Powiedz, czy te doniesienia są zaskoczeniem?
1: No nie jest tajemnicą, że Wielka Brytania dostarcza drony Ukrainie, ale po raz pierwszy mamy potwierdzenie, że są one wykorzystywane do ataków na terytorium Rosji. W kwietniu brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że dostarczy Ukrainie dziesiątki tysięcy takich maszyn. No i wszystko wskazuje na to, że obietnica ta jest obecnie w fazie pełnej realizacji. Drony konstruowane są przez dwie niezależne firmy brytyjskie i wykorzystywane do szeroko zakrojonych ataków na cele wojskowe i przemysłowe. Mogły one już spowodować szkody gospodarcze szacowane na ponad 35 miliardów funtów, łącznie oczywiście z dronami ukraińskimi. W konflikcie używane są także wyprodukowane w Wielkiej Brytanii pociski manewrujące Storm Shadow, które są bardzo drogie, a ta nowa faza z masowym użyciem dronu wywiera najbardziej decydujący wpływ na obecny przebieg konfliktu.
0: Bogdanie, te potwierdzenia nadchodzą z różnych stron, także z Moskwy. Pytanie, od kogo?
1: Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maria Zacharowa, oświadczyła, że drony wykorzystujące brytyjskie komponenty i konfiguracje były używane do atakowania terytorium Rosji. Także potwierdzenie tutaj pochodzi z kilku źródeł, w tym bazy paliwowej w obwodzie rostowskim, to atak, do którego doszło niedawno. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie komentuje tych słów, oświadcza jedynie, że jego wsparcie dla Ukrainy jest niewzruszone i będzie stać u boku swojego sojusznika, aż i tutaj cytuję, do zwycięstwa. Rzecznik resortu powiedział, że jesteśmy zaangażowani w dostarczanie sprzętu, którego Ukraina potrzebuje do obrony przed nielegalną inwazją Putina. Według doniesień kontrakty na dostarczanie dronów opiewają nawet na 150 tysięcy sztuk tej broni tylko w tym roku.
0: To jeszcze dopytam, Bogdanie, dlaczego atakowane są magazyny Wildberries?
1: Magazyny Wildberry, znane jako taki rosyjski odpowiednik Amazona, stały się wielokrotnie celem ataków. Kijów zaznacza, że atakuje węzły logistyczne wykorzystywane przez Rosjan do zakupu sprzętu wojskowego oraz zakłócania dostaw dla rosyjskiej armii. Faktycznie na stronach internetowych Wildberries można zakupić artykuły o charakterze militarnym, na przykład mundury polowe czy hełmy. Chodzi też o to, by uprzykrzyć Rosjanom życie. Tak samo jak ataki na rafinerie, które powodują długie kolejki przed stacjami benzynowymi w samej Rosji, a także i na nielegalnie okupowanym Półwyspie Krymskim. Z moralnego punktu widzenia jest przepaść między niszczeniem magazynów handlowych, a ślepymi atakami na bloki mieszkalne, których często dopuszcza się Rosja. Oczywiście najlepiej, żeby takich ataków w ogóle nie było, ale jak doskonale wiemy, wojna rządzi się własnymi prawami. Straty w ludziach są po obu stronach. Nie należy jednak zapominać, kto w tym konflikcie jest agresorem i kto tę wojnę rozpoczął.
0: Londyn i Bogdan Frymorgen dla Radia RMF 24. Bogdanie, bardzo dziękujemy.

0: Słuchacie radia RMF24. Niepokojące informacje dochodzą do nas z Belgii. Służby zmagają się tam z największym pożarem w historii tego kraju. Jak informowaliśmy na antenie RMF24, ogień strawił już 3000 hektarów rezerwatu Otfalni na wschodzie kraju. Walka z kataklizmem wywołanym długotrwałą suszą i upałami wymaga mobilizacji służb ratunkowych z całej Belgii, a także wsparcia międzynarodowego. Holandia, Czechy i Szwecja wysłały swoje jednostki w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, który Belgia aktywowała w obliczu zagrożenia. Ziemia pod spodem to nie skała ani piasek. To wszystko jest materiał łatwopalny. Dlatego utrzymuje się gorąco przez dni, a nawet tygodnie. Musimy więc zostać tutaj na tak długo, aby wszystko mieć pod kontrolą. Cały czas patrolujemy teren, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pożaru lasu. Robimy to przez cały dzień. Mówi strażak Frank Gasting, koordynujący całą akcję. Na miejscu pojawił się król Filip, który przerwał wakacje, by spotkać się ze strażakami i ocenić skalę zniszczeń. Na razie ewakuowano 600 osób. Wczoraj wieczorem nakaz ewakuacji otrzymali również mieszkańcy po niemieckiej stronie granicy.
1: Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
1: W radiu RMF 24.
3: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.
4: Reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3

Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.

0: Minęła 13.30. Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowe fakty w radiu RMF24 Wrocław. Na początek wracamy jeszcze do minionego weekendu, w trakcie którego na brak zajęć nie mogli narzekać ratownicy dolnośląskiego WOPR-u. W sobotę pijany uczestnik wieczoru kawalerskiego cudem uniknął tragedii. Podczas spływu kajakowego mężczyzna zignorował zasady bezpieczeństwa i runął stany. Jak przekazał nam Krzysztof Skrzyniarz, do wypadku doszło we Wrzeszczynie koło Jeleniej Góry.
1: Osoba, która płynęła kajakiem, podpłynęła za blisko. Tam woda przeciągnęła kajak na dół i z odległości około 20 metrów mężczyzna spadł na dół. Na szczęście nic mu się nie stało, nie doniósł poważniejszych obrażeń. Natomiast sama obecność w tym miejscu, czyli podpływanie do jazów jednostek pływających jest w ogóle zabroniona. Ten mężczyzna po prostu miał dużo szczęścia.
0: Ratownicy po raz kolejny apelują o poszanowanie zaleceń i zachowanie ostrożności nad wodą. Naukowcy i studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego wrócili z wyprawy Astra Geobaltica 2026. Mówimy Wam o tym od rana w faktach w RMF 24 Wrocław. W ramach badań odwiedzili Finlandię, Szwecję oraz Wyspy Alandzkie, gdzie pobierali próbki skał, wody i gleby. Na wyniki trzeba jeszcze poczekać, jednak jak tłumaczy dr Magdalena Modelska, geolog z Instytutu Nauk Geologicznych, zebrane materiały pomogą odkryć zagadki historii Ziemi.
2: My mamy tam do czynienia ze zjawiskami, zapisem geologicznym zjawisk od 1,8 miliarda lat aż po bardzo świeżą współczesność. Zapisuje te najmłodsze procesy. Daje nam też odpowiedź może co będzie w przyszłości, bo proszę pamiętać, że te procesy nadal trwają. Cały czas Skandynawia się podnosi. To podnoszenie się Fennoskandii jest odpowiedzialne za zjawiska sejsmiczne w tym rejonie, czyli za trzęsienia ziemi, krótko mówiąc. To są zjawiska, które bezpośrednio nas w tej chwili dotyczą.
0: Wyprawa została uwieczniona na filmie, premiera w grudniu. Nieco wcześniej, bo już w najbliższy weekend, wrocławskie koło Związku Ukraińców zaprasza na obchody 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Zaplanowano szereg bezpłatnych wydarzeń. W piątek na dziedzińcu Arsenału Miejskiego rusza plenerowa wystawa, a w sobotę w Centrum Ukraińskim przy ulicy Ruskiej odbędzie się Skoworoda Fest z warsztatami i koncertami, mówi nam współorganizatorka wydarzenia Kateryna Jakymec.
3: Czeka na Was otwarcie multimedialnej wystawy hologramów drewniane cerkie Drohobycza oraz koncert znakomitego ukraińskiego muzyka etnicznego Olesia Żurawskiego. A już 23 o godzinie 12 zapraszamy na integracyjny piknik międzykulturowy i koncert z okazji 35. rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy.
0: Dodajmy, że tego samego dnia o 16.30 w Dolnośląskim Centrum Filmowym zaplanowano seans filmu Ścieżka Czasu, dokumentu pokazującego wojnę z perspektywy uczniów i nauczycieli. A za godzinę szczegóły porannej akcji wodniaków na Odrze. Bądźcie z nami.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Trzeci dzień z rzędu pracownicy Wód Polskich odławiają śnięte ryby z kanału Gliwickiego. Przyczyną jest prawdopodobnie toksyczne działanie obecnej w wodzie złotej algi. A rozwój tego niepokojącego zjawiska od początku obserwuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, jaka jest skala tego niepokojącego zjawiska?
1: Od soboty pracownicy Wód Polskich odłowili już prawie 0,5 tony śniętych ryb. W sobotę było ich jeszcze niewiele, łącznie około 34 kg. Wczoraj już 280 kg, a dziś przed południem znów z wody wyciągnięto około 160 kg śniętych ryb. Takie dane przekazała mi rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman. Podkreśliła, że nie można jeszcze mówić o masowym zjawisku, no ale oczywiście jest ono bardzo niepokojące. Dodała również, że dopiero badania ryb dadzą odpowiedź na pytanie, co jest przyczyną śnięcia. Oczywiście można przypuszczać, że to toksyczne działanie złotej algi.
0: No właśnie, o namnażaniu się złotej algi w wodach kanału Gliwickiego mówimy już od około 2 tygodni.
1: Zgadza się. W badaniach przeprowadzonych od 3 do 10 sierpnia odnotowano taki bardzo dynamiczny wzrost liczebności złotej algi w kanale Gliwickim, głównie w rejonie portu Gliwice. Liczebność gronu osiągnęła wówczas poziom 273 milionów komórek na litr. I to odpowiada drugiemu stopniowi zagrożenia w 3-stopniowej skali. Najnowsze dane, dzisiaj opublikowane, które wynikają z badań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z badań z piątku, z 14 sierpnia, wskazują na dalszy wzrost. I to już mamy w tej chwili blisko 530 milionów komórek złotej algi w litrze wody w porcie w Gliwice. Zgodnie z procedurą wprowadzono tam już trzeci, najwyższy stopień zagrożenia zakwitem.
0: Zatem jakie działania można podjąć, by ograniczyć to zjawisko?
1: Na razie ograniczony został przepływ wody w dół kanału, wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno, no i kanał jest stale patrolowany z lądu i wody. Podczas tych patroli właśnie pracownicy Wód Polskich obserwują śnięcie ryb. Wojewoda śląski Marek Wójcik zapowiadał też wcześniej, że służby są gotowe ewentualnie użyć nadtlenku wodoru, który skutecznie zwalcza złotą algę. Być może decyzje zapadną jutro po posiedzeniu międzyresortowego zespołu do spraw Odry.
0: Zatem czekamy i na pewno do tej sprawy będziemy wracali w radiu RMF 24. Anna Kropaczek, bardzo dziękujemy.
2: Tu radio RMF 24.
3: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
6: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg, aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
14: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Po reklamie.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchacie radia RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już 40 tysięcy podpisów zebrano pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. O postępach akcji poinformował w mediach społecznościowych jej inicjator Maciej Wilk. Aby referendum było ważne, do urny musi pójść około 450 tysięcy osób, czyli 3/5 liczby głosujących w ostatnich wyborach samorządowych. A my przypomnijmy, że podobna inicjatywa miała miejsce w 2013 roku, gdy mieszkańcy chcieli odwołać prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Wówczas referendum okazało się nieważne. Z powodu zbyt niskiej frekwencji do urn poszło nieco ponad 25% uprawnionych do głosowania. I przypomnijmy także, referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta odbyło się wiosną w Krakowie. 24 maja Aleksander Miszalski stracił swoje stanowisko, a pierwsza tura wyborów na prezydenta Krakowa zaplanowana jest na 27 września. Za to najnowsze fakty RMF FM planujemy na godzinę 14, a po godzinie 14 przywita się z Wami Bogdan Zalewski. Ja już się żegnam, życzę spokojnej reszty dnia. Kuba Śliwiński, zostańcie z radiem RMF 24.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: W nowym odcinku o tym, kto ile wydaje na armię i dlaczego tak naprawdę niewiele mówi to o stosunku sił. Będzie też o tym, czy Polska właściwie wydaje pieniądze na zbrojenia.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
7: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: Po reklamie.
12: 14. Czas na najnowsze fakty. Ewa Kwaśny.
13: Witam ponownie. Co mogło być przyczyną tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech? Pracują nad tym również polscy śledczy. Szczegóły za moment. W faktach także wstrząsające relacje osób, które przeżyły katastrofę na Węgrzech.
14: Tutaj jechały małżeństwa. Mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich.
13: W faktach o 14 także reporterka RMF FM i najnowsze informacje dotyczące śniętych ryb w kanale Gliwickim. Polski prokurator i policjanci pracują na Węgrzech przy ustalaniu przyczyn wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie na Podkarpaciu, do której zmierza wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, czym zajmują się polskie służby?
15: W tej grupie dochodzeniowej jest prokurator, są technicy policyjni z Laboratorium Kryminalistycznego w Rzeszowie. Mają oni zebrać ślady i zabezpieczyć wszelkie dowody na potrzeby polskiego postępowania. Węgierska policja zakłada, że kierowca zasnął w trakcie jazdy. Mężczyzna został zatrzymany. Więcej szczegółów ze śledztwa można się spodziewać za niecałe pół godziny. Wtedy ma się zacząć konferencja prasowa w prokuraturze w Krośnie. Z trasy do Krosna Dominik Smaga.
13: Wszystko trwało 30 sekund. Relacjonują w RMF FM Polacy, którzy wracali autobusem z Medjugorje do kraju. W nocy z soboty na niedzielę autokar na autostradzie wjechał do rowu. 12 osób zginęło. Część poszkodowanych osób nadal przebywa w szpitalach. Stan dwóch pasażerów jest ciężki.
14: Pamiętam wszystko, dlatego że obudziłam się w tym momencie, kiedy uderzyłam się w głowę i w bark. Miałam taką pierwszą myśl, tak wygląda ostatni dzień mojego życia i ten moment śmierci. To można potraktować w kategoriach cudu, patrząc na to, co wszystkie te osoby, które są w innych pokojach przeżyły, bo naprawdę trwało to w mojej głowie jakieś 30 sekund. Tutaj jechały małżeństwa, mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich i niektórzy stracili swoich współmałżonków. sąsiadów i zapytałam, czy ci ludzie tutaj mają pomoc, bo wiemy, że jesteśmy na Węgrzech. Tutaj na początku nie było tłumacza, ani też tej pomocy. Konsul obiecał, że w Jasionce wszyscy otrzymają pomoc psychologiczną.
13: Usłyszał nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny w szpitalu w Niericzhazie. Od pań Katarzyny i Marzeny, które dziś opuszczą placówkę i wieczorem wrócą rządowym samolotem do Polski. Przed węgierski sąd jeszcze dziś zostanie doprowadzony kierowca polskiego autokaru. Zarzuca mu się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Służby przypuszczają, że zasnął za kierownicą.
16: Aktualny obraz faktów.
13: Przybywa śniętych ryb w kanale Gliwickim. Od soboty pracownicy Wód Polskich odłowili ich już prawie pół tony. Rośnie także liczebność złotej algi. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek.
17: Dzień dobry.
13: Witaj. Aniu, czy to pewne, że powodem śnięcia ryb jest właśnie toksyczne działanie złotej algi?
17: Można przypuszczać, że tak, choć ostateczną odpowiedź na to pytanie dadzą wyniki badań odłowionych śniętych ryb. Są one wyciągane z sekcji kanału Gliwickiego, w której znajduje się port. Pierwsze śnięte ryby, około 34 kg, zostały wyciągnięte z wody w sobotę. Wczoraj było to już około 280 kg, a dziś przed południem około 160 kg. Wiadomo też, że złotej algi jest coraz więcej. Na początku ubiegłego tygodnia liczebność glonu osiągnęła poziom ponad 270 milionów komórek na litr. Najnowsze dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z piątku wskazują na dalszy wzrost do blisko 530 milionów komórek złotej algi w litrze wody w porcie Gliwice. Wprowadzono tam trzeci najwyższy stopień zagrożenia zakwitem.
13: Tatry w miniony weekend przeżyły prawdziwy najazd turystów. Hotelarze szacują, że wszystkie miejsca noclegowe były zajęte, a jeszcze wiele osób przyjechało pod namioty. Od dzisiaj jednak gości znacznie mniej i w związku z tym spadają też ceny.
18: Mamy gwałtowny spadek cen, no bo jednak gości mniej, o 30% mniej więcej tak to szacujemy. Mamy tańsze paliwo, bo nam rząd ufundował, także wydaje się, nie ma pilniejszego czasu, żeby w Tatry przyjechać. Z okrągłego 650 zł mieliśmy medianę, to jest mediana zeszłoroczna, czyli żadnych podwyżek, żadnej eskalacji cen na długi weekend, mimo takiego zaszłego pobytu. Teraz mamy spadek na okrągło licząc o 100 zł, czyli jesteśmy w stanie w trzygwiazdkowym obiekcie w centrum Zakopanego za 550 zł w ciągu tych najbliższych jeszcze dwóch tygodni wakacji spędzić dobę ze śniadaniem, najczęściej jeszcze z jednym dzieckiem w takim pokoju bezpłatnie.
13: Informował i zachęcał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. A czy upały jeszcze wrócą? Lato w Polsce nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Najnowsze doniesienia synoptyków mamy na rmf24.pl.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: RMF 24.
20: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie powitać Was w poniedziałek. To 17 sierpnia. No, chciałbym bardzo, żeby to był dla Was radosny czas. Z samymi sympatycznymi spotkaniami, rozmowami, które budzą uśmiech na Waszych twarzach, żeby otaczały Was piękne widoki. By wypoczynek był wymarzony, a praca przynosząca satysfakcję pod każdym względem. To byłoby takie optimum. No, postaramy się stworzyć w naszym radiu najlepszą atmosferę. Liczę, że będziecie mnie w tym wspierać, że będziemy sobie przekazywać przyjazne emocje. Napiszcie, co Was dobrego dzisiaj spotkało. SMS 3322 radio@rmf24.pl. A mówię o tym, bo no, życie przynosi co dzień dramaty i tragedie, jak ta śmierć i rany polskich pielgrzymów w wypadku autokaru na Węgrzech. Mamy przed oczyma naszych rodaków. Jesteśmy myślami i sercem z ich bliskimi. Ale oczywiście obok emocji są też informacje, ważne doniesienia. Podamy jeszcze więcej aktualnych wieści. Już za kilka chwil. Bądźcie z nami. Tu Radio RMF 24.

rmf24.pl. Spoglądam na naszą stronę w internecie i ten obraz nie daje spokoju. Długo pozostanie w naszej pamięci. Fotografia wraku czerwonego autokaru. Zmiażdżony dach, powybijane szyby, zdewastowane drzwi, powyginane blachy. A przed tym autobusem widmem porozrzucane na asfalcie rzeczy podróżne. Przedmioty należące do polskich pielgrzymów. Widzę te fotografie w artykule na naszej witrynie, ale odrywam od niej wzrok, bo wiem, że czekacie na nowe informacje dotyczące katastrofy polskiego

0: nagle postanowił przeskoczyć, tak w cudzysłowie oczywiście powiem, na tą część do Afryki i tam na pograniczu, i tam spędził właśnie zimę na pograniczu Egiptu i Sudanu, ale zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Czy również podejmie taką decyzję, czy podobnie jak w zeszłym roku i dwa lata temu będzie to Półwysep Syna i okolice Sharm el-Sheikh.
1: Czy on troszkę taki szalony jest, nieprzewidywalny czasami, prawda? Bo tutaj, jeśli chodzi o tę zimę, to spędził ją właśnie w tym rejonie Sharm el-Sheikh, prawda, w Egipcie. Ale może mu się coś odmienić, tak?
0: No może się zmienić, no to jest zwierzę, więc zobaczymy, czy on z grupą bocianów, której najprawdopodobniej przebywa, będzie właśnie na tym półwyspie, czy postanowi przelecieć nad morzem dalej w kierunku Afryki. No zagadka, no trzeba śledzić, obserwować, wyciągać pewne wnioski z tego wszystkiego, co uda nam się tutaj przekazać.
1: A to są niesamowite loty, można powiedzieć międzynarodowe, bo wiosną tego roku ruszył na północ wyjątkowo wcześniej, po drodze przeleciał między innymi przez Izrael, przez Turcję, Bułgarię, Rumunię. 6 lutego pokonał Bosfor, 23 lutego, jak czytam, dotarł do Polski, ale był tak wyczerpany, że znaleziono go przy drodze w Jedwabnie, prawda? Więc to nie jest taka prosta podróż, nawet dla takiego globetrottera.
0: No zwłaszcza dla bocianów to nie jest prosta podróż, bo należy zdać sobie sprawę z tego, że bocian wbrew pozorom nie jest dobrym lotnikiem. Bocian jest fantastycznym szybownikiem, ale na ten lot aktywny, kiedy trzeba trzepotać skrzydłami, a no, zużywa bardzo dużo energii, a trzeba trzepotać tymi skrzydłami, kiedy no, pogoda nie pozwala wykorzystywać tych kominów termalnych, czyli kiedy jest zimno. Więc kiedy on do nas wraca jeszcze zimą, no bo śmiało można powiedzieć, że koniec lutego, no to jeszcze śmiało zima, no to jednak te zużycie energii, te zapotrzebowanie na tą energię do lotu jest ogromne, więc ta częstotliwość tych przystanków jest zdecydowanie większa, no i też zdecydowanie większa jest ta aktywność w poszukiwaniu pokarmu, który nie zawsze jeszcze w warunkach zimowych, kiedy jest lód, śnieg, udaje mu się znaleźć.
1: No Krutek to nie jest singiel, prawda? To nie jest kawaler, bo pojawiła się w jego życiu partnerka, prawda? Co z nią się dzieje?
0: No, partnerka pojawia się zresztą tak samo, jak i w ubiegłym roku, także udało się wyprowadzić cztery młode. No, było pięć, no niestety z jednym się nie udało, także cztery udało się w całości, prawie w całości ten lęk wyprowadzić. Partnerka i młode opuściły Krutka dużo wcześniej. On niemalże do samego końca, do tego 16 w miejscowości Krutej na swoje gnieździe, w okolicy tego gniazda przebywał. Co się dzieje z partnerką i z młodymi? No trudno jest powiedzieć, ponieważ nie udało nam się ani zaobrączkować w tym roku młodych, ani też założyć im nadajników GPS, w ogóle podejść do tego gniazda, które jest na słupie energetycznym. Natomiast trzeba trzymać też kciuki za młode, ponieważ śmiertelność młodych osobników w tym pierwszym roku jest bardzo duża, więc tutaj jednak...
1: To jesteśmy z nimi myślami i sercem. Proszę pana, jeszcze tak na koniec, krótko o Krutku. Skąd w ogóle się wzięło zainteresowanie tym właśnie bocianem?
0: Chyba ta największa fala zainteresowania to w tym roku się zaczęła samym powrotem Krutka, chociaż też obserwowaliśmy w ubiegłych latach, ale w tym roku, kiedy już byliśmy zmęczeni tą długą, przeciągającą się zimą, tą polityką, która przejawiała się przez cały czas w wiadomościach, i wtedy nagle pojawił się on, zwiastun wiosny, no można śmiało powiedzieć cały na biało, kiedy wleciał do Polski, kiedy no, usłyszeliśmy w ogóle, że już migruje i niesie tą nadzieję na wiosnę, na ocieplenie, na tą pozytywną energię, to chyba taki boom krótkowy się naprawdę zaczął.
1: No właśnie, czyli wyrugował naszych innych celebrytów, polityków. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, był gościem radia RMF24. Dziękujemy. No i oczywiście jesteśmy myślami i sercem z Krutkiem, żeby wrócił za rok do swojego gniazda na Mazurach. Tu radio RMF24, jesteśmy razem, celebrujemy różne podróże, jak słyszycie. Jesteśmy myślami z Krutkiem. No ale też czekam na wasze SMS-y i maile, gdzie to spędzacie czas. SMS 3322 radio@rmf24.pl.

0: 21 minut po godzinie 15. Pilna i bardzo smutna informacja. Nie żyje ceniony aktor filmowy i teatralny Jan Frycz. W 1978 roku został absolwentem PWST w Krakowie. W tym samym roku jeszcze jako student zadebiutował na scenie teatralnej. Później znakomite role i filmowe, i teatralne. W teatrze zadebiutował rolą Edmunda w Damach i Huzarach Aleksandra Fredry w reżyserii Mikołaja Grabowskiego na deskach Krakowskiego Teatru imienia Juliusza Słowackiego, ale potem jego kariera już stała się ogólnopolska. No niestety, Jan Frycz nie jest już z nami. Pozostały jego wspaniałe role i cudowny głos. Wrócimy jeszcze do tej informacji, a teraz inne wieści w radiu RMF24. Polski prokurator przeprowadzi oględziny wraku autokaru, który uległ wypadkowi na Węgrzech. Na miejsce pojechali też polscy technicy kryminalistyki. W katastrofie, przypomnę wam, zginęło 12 osób, pielgrzymów z Podkarpacia. Na Węgrzech trwa teraz spotkanie polskiego prokuratora z węgierską prokuraturą. Na razie w tej sprawie będą dwa osobne postępowania, i polskie, i węgierskie.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wystosowała do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy, w którym zawnioskowała po pierwsze o zabezpieczenie, a po drugie o dostarczenie dokumentacji dotyczącej tej katastrofy, w szczególności protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, listy pasażerów, ale także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, także protokołów oględzin otwarcia i oględzin zwłok pokrzywdzonych, którzy ponieśli śmierć podczas tej katastrofy. Dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę. Protokołów przesłuchania świadków. Obecnie tutejsza jednostka oczekuje na dokumentację od strony węgierskiej.
0: Zakomunikowała Marta Kolędowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo po polskiej stronie. Zabezpieczone zostały dokumenty z firmy przewozowej i biura organizującego pielgrzymkę. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Polecamy wam artykuły stale aktualizowane na rmf24.pl.
2: Tu Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarny. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet. Wakacje w pełni, temperatury wzrastają, a ceny w Atal spadają. Łap mieszkania we Wrocławiu od ręki, zanim temperatury spadną, a oferty ostygną. Tylko teraz rabaty nawet do 75 tysięcy złotych brutto. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Uwaga kierowcy, w weekend ruszyły prace na Alei Wiśniowej. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowe fakty w RMF 24 Wrocław. To jedna z 6 ulic remontowanych w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Inwestycja nie powinna jednak spowodować większych utrudnień, bo jak mówi Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, prace będą prowadzone w godzinach nocnych.
1: Zakres prac obejmuje remont obydwu jezdni między ulicami Ślężną a Powstańców Śląskich wraz z zatokami autobusowymi. No, ze względu na status i znaczenie tej drogi dla codziennej komunikacji Wrocławia, prace na jezdni będą prowadzone wyłącznie nocami, czyli od godziny 22 do 6 rano oraz w weekendy przy zajęciu jednego pasa. Jedynie zatoki autobusowe z uwagi na reżimy technologiczne będą objęte pracami w trybie dzień i noc, jednak no, nie wszystkie w tym samym czasie będą robione.
0: Remont prowadzony w takim trybie ma potrwać około 8 tygodni. Zmieniamy temat. Trwa rekrutacja na studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Najlepsza polska uczelnia medyczna według światowych rankingów prowadzi rekrutację na kilkanaście kierunków przygotowujących do pracy w różnych obszarach medycyny i ochrony zdrowia. W tegorocznej ofercie pojawiły się dwie nowości. Jednolite 5-letnie studia magisterskie z psychologii i studia drugiego stopnia na kierunku optometria. Wrocławski Medicus prowadzi również rekrutację na studia w języku angielskim. W ramach English Division trwa rekrutacja na 3 kierunki. Medicine, Dentistry oraz zeszłoroczną nowość Nursing. Nowości są także w ofercie studiów podyplomowych, którą rozszerzono o 3 kierunki: działania ratunkowe w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych, a także MBA w ochronie zdrowia oraz epidemiologii. Po południowych faktach RMF 24 Wrocław wybiegamy do najbliższego weekendu. W sobotę we Wrocławiu będzie można bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, a także wybranych połączeń linii aglomeracyjnych i kolejowych. Gdzie jest haczyk, zapytacie? Fakt, jest jeden warunek. W trakcie podróży trzeba będzie mieć przy sobie książkę albo czytnik e-booków. Akcja towarzyszy Europejskiej Nocy Literatury i we Wrocławiu obejmie wszystkie miejskie linie oraz linie aglomeracyjne oznaczone numerami 900. Natomiast w przypadku kolei darmowe przejazdy będą obowiązywały między wszystkimi stacjami, które mają Wrocław w nazwie, plus przystanek i winy. Jubileuszowa 15. edycja Nocy Literatury odbędzie się w tym roku na Borku pod hasłem Wspólnota, czyli jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. Kuratorem wydarzenia jest Filip Zawada, który też wybrał 10 prezentowanych w trakcie książek, a wśród lektorów znaleźli się m.in. Olaf Lubaszenko, Tomasz Sapryk, Lech Dyblik, Sebastian Stankiewicz, Masza Wągrodzka, Renata Pałys czy Justyna Wasilewska. Czytania rozpoczną się o godzinie 18. Szczegóły znajdziecie na stronach wrocław.pl i oficjalnej wydarzenia.

0: Nie ma to jak ten blask złota. Złoty medal pływackich mistrzostw Europy dla Katarzyny Wasik był wielką niespodzianką. Czas 23 sekundy, 84 setne, chyba jeszcze większą niespodzianką. Na 50 metrów stylem dowolnym Polka pokonała największe rywalki na czele ze Szwedką Sarą Sjöström, z którą zawsze przegrywała. Kilka godzin temu wróciła do Polski, a na lotnisku Chopina w Warszawie z naszą złotą medalistką, z Polką, porozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
1: Już miałam taki przesmak w Lublinie na Mistrzostwach Europy na krótkim basenie, także dopieczętować to złotym medalem na długim basenie i zamknąć ten rok, to jest coś niesamowitego.
2: Kasiu, jakie emocje towarzyszyły Ci przed startem? Taki cytat Ciebie po już finale, że walczyłaś jak wilk.
1: Tak, walczyłam jak wilk i tak jak tutaj mówiłam wcześniej, ja chciałam po prostu pokazać jak najlepszą siebie i tak jak mówiłam, pomodliłam się przed startem, byłam pewna siebie i powiedziałam, Panie Boże, daj mi na to, na co jestem przygotowana, na to, co jestem warta i to przyjmę po prostu to, co mi dasz. I no, tak się zdecydowało, że dał mi tyle.
2: Czułaś, że to może być rzeczywiście Twój wyścig?
1: Tak, czułam się naprawdę dobrze na tych zawodach i to, że to pokazałam i naprawdę, jeżeli ktoś może się z tego wyścigu zainspirować i wiele jest takich ludzi, którzy troszkę są dołowani pomimo właśnie przez to, że są starsi. Jeżeli dzieci mają marzenia, to pozwalamy się tym dzieciom rozwijać. A jeżeli dorosły ma te marzenia, no to je zamykamy, bo już jego najlepsze lata są za nimi. Nie, jak to pokazałam, że to nie jest prawda i mam to marzenie i kolejnym moim marzeniem są Igrzyska Los Angeles za 2 lata, moja droga. Mam nadzieję, że to jest taki rozpoczęcie takiego pięknego rozdziału, tego kolejnego do Los Angeles 2028.
2: Trudno było też zobaczyć coś piękniejszego, obrazki w telewizji podczas Mazurka Dąbrowskiego. Co wtedy czułaś?
1: Ogromną dumę i wzruszenie. Ja reprezentuję Wojsko Polskie, jestem żołnierzem i to, że w ten dzień, w Dzień Wojska Polskiego stanęłam na najwyższym podium, to jest wielka duma i to, że wszyscy w Polsce mogli wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, było dla mnie wielkim wyróżnieniem i emocje same przyszły, nie musiałam ich szukać, bo to był piękny dla nas moment.
2: Zdradzisz, co przed tobą teraz? Najbliższe dni, tygodnie?
1: No, myślę, że w Pałacu Prezydenckim jeszcze nie byłam.
2: Jeszcze nie dostałam. Panie prezydencie, apelujemy.
1: Jeszcze nie dostałam zaproszenia, ale mam już złoto, to chyba pasuje. Ale tak poważnie, no, myślę, że to byłoby bardzo miłe, bo przede mną jeszcze długa droga, 2 lata ciężkiej pracy do moich już 6 Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.
0: A na razie wymarzone pływackie Mistrzostwo Europy w Paryżu. Złoty medal Kasi Wasik i brązowy Justin Kozan. Brawo!
3: Radio RMF24.
4: Reklama.
5: Mega,
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
9: Wakacje w pełni, temperatury wzrastają, a ceny w Atal spadają. Łap mieszkania we Wrocławiu od ręki, zanim temperatury spadną, a oferty ostygną. Tylko teraz rabaty nawet do 75 tysięcy złotych brutto. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody!
4: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
16: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: RMF 24.

0: Tu Radio RMF24, to poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. Bardzo smutny dzień dla polskiej kultury, dla polskiego filmu, dla polskiego teatru. Teatr Narodowy potwierdził informację, którą podaliśmy o śmierci Jana Frycza, wybitnego aktora i filmowego, i teatralnego. No, Frycz był artystą o niezwykle szerokim dorobku. Od krakowskiej sceny teatralnej, przez kina autorskie, po role w popularnych filmach, serialach. Zmarł w wieku 72 lat. A przy naszym mikrofonie jest pan Dawid Muszyński, redaktor naczelny portalu naekranie.pl. Witamy serdecznie, panie Dawidzie. Halo, czy się połączyliśmy z panem Dawidem Muszyńskim?
1: Tak, przy telefonie.
0: Witam pana bardzo serdecznie w tak smutnym dniu. Czy pan też tak zareagował szokiem na te informacje o śmierci Jana Frycza?
1: Tak, zwłaszcza, że jest to aktor, którego miałem okazję poznać to dość dobrze. Aktor, który przez całe moje zawodowe życie był z nami, nawet jak byłem jeszcze małym berbeciem oglądając polskie kino, to pan Jan zawsze tam był. I czuję, że straciliśmy naprawdę ogromną personę polskiego kina, której nikt raczej nie zastąpi, bo był to aktor, który nawet z najmniejszej roli potrafił zrobić coś wspaniałego, coś, czym się zachwycaliśmy. Nawet jeśli nie byliśmy w stanie zapamiętać tytułu filmu, czy kto zagrał w nim główną rolę, to pamiętaliśmy, że był tam pan Jan Frycz, ponieważ on był w stanie każdą produkcję podnieść, mam wrażenie, o poziom wyżej.
0: Ma pan rację, absolutnie. Ja pamiętam jeszcze pana Jana Frycza z desek teatrów w Krakowie. Pamiętam go też z pierwszych filmów, takich artystycznych, filmów Trelińskiego na przykład. I pamiętam, że te jego epizody to były takie perełki, że on właściwie kradł show tym aktorom, którzy grali główne role.
1: Tak, ponieważ pan Jan Frycz mówił dość otwarcie, że nie ma małych ról. Są tylko ludzie, którym nie chce się nad nimi pracować. Że z każdego można coś wyciągnąć, znaleźć to jedno ziarenko, na którym można zbudować coś nowego. I mam wrażenie, że to jest wszystko. To jest ta myśl, która łączyła wszystkie produkcje z nim. Nieważne, czy teatralne, czy kinowe, czy serialowe, czy nawet dubbingowe. To był też człowiek, który bardzo kochał swoją pracę i nie zniechęcało go ani zaszufladkowanie, ani zmiana gatunków. No, ja rozumiem, że dla niektórych aktorów może być to nie do pomyślenia, ale przypominam tylko, że pan Jan Frycz nawet podkładał głos pod Thanosa w polskiej wersji Avengersów tej aktorskiej.
0: No właśnie, bo z jednej strony to były role teatralne, wspaniałe role, prawda? Z drugiej strony świetne role filmowe, ale także dubbing. To też była jego taka, no, dosyć ważna funkcja aktorska.
1: Dokładnie, to nie ma roli, której on by odrzucił, bo powiedział, że nie jest dla niego, bo w każdym, jak tu powtarzał, można znaleźć coś fajnego, coś, co wartego opowiedzenia, coś w każdej historii jest takiego, czym można zauroczyć widza. I przez ostatnie lata mogliśmy zobaczyć wiele przemian pana Jana.
0: Tak.
1: Na początku lat 2000 został zaszufladkowany trochę jako taki starszy amant, któremu nudzi się życie poukładane, zostawiał swoją żonę dla młodszej kochanki czy młodszej wybranki. Później przyszło Ślepnąc od świateł,
0: tak,
1: i okazało się, że on
0: Dario.
1: Grać czarne charaktery, jak właśnie tutaj przywołany Dario. I tak jak mówię, on nigdy nie odrzucał, mówiąc, a znowu będą mi teraz dawać gangsterów. Nie, tylko on łapał kolejnego gangstera i znajdował w nim coś innego, co można przedstawić, czy można widza zaskoczyć.
0: Właśnie, panie Dawidzie, mówimy o filmie, ale jak pan sądzi, ta krakowska szkoła teatralna, słynna szkoła, zwłaszcza lata 80., 90., dlaczego właśnie Kraków tak mocno naznaczył jego aktorstwo? No bo on się wyróżniał i tembrem głosu, i taką samą swoją obecnością na ekranie. On był postacią po prostu charyzmatyczną. I to chyba nie tylko chodzi o warsztat, prawda? No jest coś takiego jak osobowość aktorska.
1: Ja jako warszawiak powiem coś bardzo niepopularnego. Mam wrażenie, że krakowska widownia teatralna jest bardziej wymagająca, przez co aktorzy dobrze o tym wiedzą i na scenie pracują dwa, a może nawet czasami trzy razy mocniej, pilniej, żeby tego widza złapać, żeby skupić na sobie jego wzrok.
0: I proszę pana, Jan Frycz jako aktor ze sceny nie pracował z mikroportami. Jego głos po prostu brzmiał tak, że rozsadzał po prostu salę teatralną. Ja pamiętam jego obecność po prostu, specjalnie podkreślam to słowo, w spektaklach Krystiana Lupy. To było coś fantastycznego.
1: Tak, jest dwóch aktorów, którzy mają bardzo charakterystyczne głosy, który ja kocham i po jednej nutce byłem w stanie zawsze rozpoznać, nawet trzech. To był właśnie Jan Frycz, to jest Piotr Franceski i Wiktor Zborowski.
0: No może jeszcze Jerzy Trela, prawda? Też.
1: Jeszcze Jerzy Trela, tak. No to są te osoby, gdzie jak ja tylko usłyszę jedno słowo, to ja już wiem, z kim mam do czynienia.
0: Tak, aktor to nie tylko pudło rezonansowe, to także właśnie wspaniała, cudowna osobowość. Będziemy jeszcze wielokrotnie wspominali Jana Frycza, wybitnego polskiego aktora, absolutny diament polskiej sceny, polskiego ekranu, a także dubbingu, co podkreślał redaktor naczelny portalu naekranie.pl, pan Dawid Muszyński. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za to wspomnienie.
1: Bardzo dziękuję za możliwość wspominania takiego wspaniałego aktora u was na antenie.
0: Kłaniamy się nisko. Tu Radio RMF 24. Za 6 minut będą fakty. O 16.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: aż 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl.
13: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Ewa Kwaśny przy mikrofonie.
19: I niestety na początek smutna informacja. Nie żyje Jan Frycz, wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Artysta miał 72 lata. Polski prokurator przeprowadzi oględziny wraku autokaru, który rozbił się na Węgrzech, informuje prokuratura w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło 12 osób. Pod lupą Faktów RMF FM także największy projekt morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jesteśmy dziś na farmie Baltica 2. Nie żyje Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Zmarł w wieku 72 lat. O śmierci artysty poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Kresoniem.
20: Kłaniam się.
19: Michale, przypomnijmy najważniejsze role Jana Frycza.
20: Na dużym ekranie zadebiutował jeszcze podczas studiów aktorskich w 1976 roku. Zagrał Tomasza w Na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego. Później stworzył wiele zapadających w pamięć kreacji. Jedną z najwybitniejszych, głośnych ról postaci był Andrzej Winkler w Pręgach. Widzowie pamiętają go także z Długu, Krola czy Wielkiego Szu. W 2004 roku pojawił się również w ekranizacji powieści Katarzyny Grocholi Nigdy w życiu. W 2018 roku wcielił się w kultową postać Daria w serialu Ślepnąc od świateł. To właśnie tam padła jedna z najbardziej zapamiętanych kwestii jego bohatera.
21: O! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
20: Jak poinformowano, artysta zmarł w sobotę, 15 sierpnia, w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych.
19: tu RMF FM. Słuchacie faktów. Polski prokurator zbada wrak autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginęło 12 pielgrzymów z Podkarpacia. Wracali z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. W Krośnie jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Dominik Smaga. Witamy ponownie. Dominiku, co jeszcze planują śledczy?
0: Zaczną od własnych oględzin, na które zgodziła się strona węgierska. Wrak zbadają policyjni technicy i biegli sądowi od ruchu drogowego.
17: Prokurator obecnie w tym momencie jest na spotkaniu ze stroną węgierską w siedzibie prokuratury w Miszkolcu. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
0: Informowała prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk. Formalnie toczą się dwa śledztwa, polskie i węgierskie, ale przez unijny zakaz podwójnego karania na pewnym etapie będzie musiała zapaść decyzja o przejęciu śledztwa przez jedną ze stron. W Polsce kara teoretycznie może być łagodniejsza. Polski kodeks za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym przewiduje od pół roku do 6 lat więzienia, węgierski od 2 do 8 lat. Prokuratura czeka też na materiały od policji, która w Polsce zabezpieczyła dokumenty przewoźnika i biura organizującego pielgrzymkę. Krosno, Dominik Smaga.
19: A teraz uwaga kierowcy. Utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu węzła Krzyżowa w województwie dolnośląskim po awarii samochodu osobowego. Zablokowany jest pas w kierunku Zgorzelca. Wypadek na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Łodzi.
22: Fakty z nadmorza w RMF FM.
19: Największy projekt morskiej energetyki wiatrowej w Polsce dziś pod lupą faktów RMF FM. Od rana jesteśmy na farmie Baltica 2. Wiosną 40 km na północ od Łeby zacznie się stawianie największych i najnowocześniejszych morskich turbin w Europie. W połowie roku popłynie z tej farmy na Bałtyku pierwszy prąd. O przyszłości morskiej energetyki wiatrowej Tomasz Staniszewski, nasz dziennikarz, rozmawiał z Konradem Mrozem z PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas rejsu na morską farmę wiatrową.
23: Koncesja tutaj na utrzymanie tej farmy to jest 30 lat.
24: Dzisiaj trudno mówić, co będzie za 30 lat. Myślę, że obserwujemy tak potężne zmiany w technologiach, że dzisiaj trudno przewidzieć, jakie kroki będzie można podjąć za 30 lat, w jakim stanie będzie ta infrastruktura, czy będzie tutaj możliwość na przykład jakiejś rekonfiguracji, montażu na przykład mocniejszych, bardziej efektywniejszych instalacji, czy może zastąpienie ich całkowicie kompletnie nowymi instalacjami.
19: Co dzieje się na tym morskim placu budowy? Zobaczcie na filmie i zdjęciach na rmf24.pl.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Wieczorem we Wrocławiu mogą pojawić się burze. W całym województwie obowiązują ostrzeżenia IMGW. Powieje silny wiatr z porywami do około 45 km na godzinę. Temperatura spadnie do około 15 stopni. Natomiast w nocy termometry wskażą 13 kresek nad zerem. Wiatr pozostanie umiarkowany, a chwilami porywisty.
26: Radio RMF 24.
27: I Bogdan Zalewski. Muzyka najlepsza dla uszu i duszy oraz jeszcze więcej informacji świeżych, ważnych, ciekawych, znaczących, symptomatycznych. Wychwytujemy wszystko to, o czym warto wiedzieć z różnych powodów. Już za chwilę moim gościem będzie Jarosław Wolski, analityk wojskowy. Porozmawiamy o rosyjskich dronach.

0: gramy i informujemy, informujemy i gramy w takim właśnie rytmie. Taki jest puls naszego dnia w Radiu RMF24. Nowa, ważna informacja, niepokojąca, symptomatyczna. Rosja ma rozwijać sieć co najmniej 10 baz wyposażonych w nowe wyrzutnie dronów dalekiego zasięgu. Taką informację podał dzisiejszy brytyjski dziennik Daily Telegraph. Rozwiniemy ten temat w Radiu RMF24. Według brytyjskiej gazety wykorzystanie najnowszych rosyjskich bezzałogowców z części zidentyfikowanych lokalizacji mogłoby teoretycznie umożliwić atak na cele w Warszawie. Łączymy się z Jarosławem Wolskim. Witam serdecznie, panie Jarosławie.
1: Dzień dobry państwu.
0: Analityk wojskowy. Proszę pana, zagrożenie naszej stolicy jest teoretyczne czy jak najbardziej realne?
1: Trzeba pamiętać o tym, że polska stolica jest w zasięgu większości środków napadu powietrznego, które posiadają Rosjanie, w tym również dronów takich jak na przykład Szachet, ale i nie tylko. Nie jest to nic nowego, nie jest to żaden powód do szczególnie większego niepokoju niż do tej pory. Pamiętajmy też o tym, że Rosjanie z Białorusinami wielokrotnie ćwiczyli uderzenie jądrowe na Warszawę, co wprost było komunikowane. W związku z powyższym nie jest to sytuacja nowa, nie jest to sytuacja, która powinna budzić szczególne zaniepokojenie.
0: A jak pan ocenia potencjał Kremla, potencjał wojsk Putina, jeśli chodzi o drony? Czy Rosja właśnie buduje największą na świecie fabrykę dronowej wojny?
1: Rosjanie uważają, że drony są istotnym asymetrycznym środkiem walki, który pozwala częściowo niwelować przewagę natowską. Czy inaczej rzecz biorąc, Rosjanie uważają, że są w stanie wysyłać tak dużo bezpilotowców, czy inaczej rzecz biorąc dronów, że NATO, mimo że stosunkowo łatwo może je niszczyć, nie jest w stanie mieć odpowiedniej ilości przeciwrakiet, czy rakiet powietrze-powietrze, czy ziemia-powietrze, żeby wszystkie zniszczyć. Natomiast w tym równaniu jest jedna niewiadoma, a w zasadzie jedna rzecz nieuwzględniana przez Rosjan, a mianowicie całe terytorium Rosji znajduje się w zasięgu lotnictwa natowskiego, natowskich rakiet manewrujących. Inaczej rzecz biorąc, jeżeli jest taka wola polityczna, to kraje NATO są w stanie bardzo szybko zniszczyć rosyjskie fabryki bez pilotowców, bez załogowców.
0: Czyli taki wet za wet, można powiedzieć, tak?
1: Nawet nie. NATO wprost stwierdza, że w przypadku ataku systemami bezzałogowymi na państwa członkowskie, fabryki rosyjskie zostaną po prostu zniszczone. To są fabryki wielkopowierzchniowe, to są fabryki o konstrukcji lekkiej, troszkę na wzór branży automotive, czyli samochodowej. One wszystkie znajdują się w zasięgu zarówno lotnictwa natowskiego, jak i pocisków manewrujących, odpalanych choćby z Morza Barenca, więc NATO ma środki, żeby zniszczyć rosyjskie fabryki. Jest to tylko i wyłącznie kwestia determinacji politycznej.
0: Czyli to, że cytujemy brytyjskie portale, brytyjskie gazety, no to jest taki sygnał, takie dmuchanie na zimne, bo tak naprawdę te drony rosyjskie to są takie strachy na lachy? Pan to lekceważy?
1: Powiem inaczej. Media zawsze szukają sensacji. Media zawsze szukają jakiegoś strachu, który mogą karmić odbiorców. Natomiast w tym wypadku, patrząc na to analitycznie i chłodnym okiem, to nie jest nowe zagrożenie. To nie jest najpoważniejsze zagrożenie wcale. Dużo poważniejszym zagrożeniem są rosyjskie rakiety balistyczne. Tym, co niszczy ukraińską energetykę i tym, co de facto zniszczyło ponad 85% ukraińskich elektrociepłowni, to są rakiety balistyczne i pociski manewrujące H-101. To wcale nie są drony. Drony są rozbuchanym zagrożeniem, drony są bardzo medialnym zagrożeniem, ale to, czego naprawdę należy się bać, to rosyjskie rakiety balistyczne i rosyjskie pociski manewrujące. To jest największe zagrożenie, chociażby patrząc po konflikcie w Ukrainie, i to jest zagrożenie, co do którego polskie siły zbrojne są dobrze przygotowane, polskie i natowskie.
0: No właśnie, widać na Ukrainie, że tutaj siły Kijowa są właściwie bezbronne teraz, jeśli chodzi o odpór tych ataków

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Donald Trump, zanim został prezydentem, był deweloperem i kwestie budowlane zawsze były mu bliskie. A jaki właściwie ma gust? Tą skłonność do budowania, do zajmowania się wszelkiego rodzaju konstrukcjami, do dopieszczania ich w najmniejszych detalach widać do dzisiaj jako prezydent również w czasie największych kryzysów międzynarodowych, ale i tych krajowych potrafi znaleźć czas, by zająć się czymś drobnym w rodzaju wyboru właściwego rodzaju kostki brukowej albo typu zasłon. No i z tych wyborów często jest bardzo dumny, co z kolei rodzi ciekawe sytuacje podczas konferencji prasowych, spotkań z innymi politykami, kiedy Donald Trump nagle porzuca jakiś o wiele ważniejszy temat po to, by zająć się jakimś architektonicznym czy dotyczącym wystroju drobiazgiem, który szczególnie go pasjonował w ostatnim czasie. Można wręcz powiedzieć, że Donald Trump ma swój ulubiony styl, taki powiedziałbym trumpowski barok, gdzie wszystkiego jest dużo złota i wszystko wygląda jak pałac francuskiego monarchy, ale na sterydach. Ewidentnie prezydentowi podobają się takie bardziej klasyczne wzorce, ale powiedziałbym przesadzone, tak jakby wciąż budował kolejne kasyna w Atlantic City. No i kiedy porównamy to z architekturą brutalistyczną, szarą, odartą ze zdobień, asymetryczną, często niezrozumiałą z perspektywy tych klasycznych wzorców piękna, to łatwo stwierdzić, że jest to coś zupełnie przeciwnego estetycznym gustom Donalda Trumpa. Pomysł, by coś zrobić z estetyką budowli federalnych, pojawił się u Donalda Trumpa już w pierwszej kadencji, a właściwie pod sam jej koniec, kiedy już było jasne, że przegrał wybory, bo w grudniu 2020 roku podpisał rozporządzenie wzywające do upiększenia właśnie tych budowli federalnych, do tego, aby czerpały szerzej z historycznych wzorców, aby częściej korzystały z klasycznych formuł, gdzie w tym dokumencie znalazła się również krytyka budynków powstających w ostatnich dekadach, budynków między innymi brutalistycznych, niezrozumiałych dla szerszej publiczności, która przecież z tych budynków korzysta na co dzień. Donald Trump, albo raczej jego współpracownicy, sugerują w tym dokumencie, że taki kierunek rozwoju architektury być może jest satysfakcjonujący dla wąskiej elity architektów, ale na pewno nie dla odbiorców tego rodzaju budynków. Trump prezentował więc swoje posunięcie jako swego rodzaju demokratyzację architektury. Wskazywał, że ten panujący wcześniej trend to w pewnym sensie sukces wąskiej elity, która oderwała się od rzeczywistości, w której funkcjonują zwykli obywatele. No, ta narracja o elitach oderwanych, pozbawionych kontaktu z masami brzmi u republikanów znajomo. Z kolei architekci kontrowali i krytykowali to posunięcie Trumpa, sugerując, że taki uniformistyczny styl narzucony odgórnie, rządowy, kojarzy się raczej z państwami totalitarnymi niż z państwami demokratycznymi. Ten spór nie trwał jednak bardzo długo, bo miesiąc po tym, jak Donald Trump wydał swoje rozporządzenie, Joe Biden objął urząd, a po kolejnym miesiącu odwołał tamto rozporządzenie Trumpa. Ulga, jak wiemy, nie trwała długo, bo druga kadencja i powrót Donalda Trumpa do Białego Domu to również powrót do wielkich architektonicznych wizji. To jest radio RMF24. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl.
3: Po reklamie.
4: Wszyscy ludzie Trumpa, czyli najbliższe otoczenie prezydenta USA, pod lupą. Tylko w radiu RMF24.

Tu Radio RMF 24, ja nazywam się Andrzej Kochut, to jest program Wszyscy Ludzie Trumpa, w którym dziś zajmuje się architektoniczną rewolucją Donalda Trumpa. Barok na sterydach, czy tak można określić styl amerykańskiego prezydenta? Od początku drugiej kadencji nie próżnuje, jeśli chodzi o zmiany w stolicy i w Białym Domu. I już pierwszego dnia swojego urzędowania podpisał memorandum wzywające podległych mu urzędników, by w ciągu 60 dni przedstawili pomysły na to, jak zmieniać prawo, by architektura federalna stała się piękniejsza. W sierpniu zeszłego roku podpisał kolejne rozporządzenie, będące właściwie rozbudowaną wersją tego z grudnia 2020 roku. Między innymi znalazła się tam bardziej rozbudowana definicja tego, czym, zdaniem autorów, jest architektura klasyczna. Trump powrócił również z wielkimi, ambitnymi planami przemodelowania amerykańskiej stolicy. Oczywiście ta druga kadencja jest nieco wyjątkowa. Prezydent mniej przejmuje się swoimi notowaniami sondażowymi, mniej przejmuje się przyszłością partii republikańskiej, co widać chociażby w kontekście zbliżających się wyborów, a o wiele więcej myśli o tym, co po sobie zostawi, jak zostanie zapamiętany przez historię i jakie będzie jego dziedzictwo. A elementem tego dziedzictwa oczywiście mają być wielkie, spektakularne budowle, które trwale zmienią obraz amerykańskiej stolicy. Sala balowa, która zastąpi zburzone skrzydło wschodnie Białego Domu, wielki łuk triumfalny, większy od tego w Paryżu, który zainspirował Donalda Trumpa, czy błękitna sadzawka przed mauzoleum Lincolna. Swoją drogą perypetie z odświeżaniem tej sadzawki, sprawianiem, by była piękniejsza, wciąż trwają. Opowiadałem o tym w jednym z poprzednich odcinków. Ona miała być gotowa na 4 lipca, na Święto Niepodległości. To się nie udało. Obecnie stoi pusta, odgrodzona płotem. Teren jest patrolowany. No i jak się okazuje, ta błękitna farba, którą pokryto dno, ten błękit amerykańskiej flagi, który miał zmienić kolor wody, zanim jeszcze zarosła algami i stała się zielona, nie jest już tak błękitny, ponieważ farba z jakiegoś powodu poszarzała. Tu stawiam kropkę. Słyszymy się po krótkiej przerwie. To jest Radio RMF 24.

0: To poniedziałkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Jak mocny jest wpływ Donalda Trumpa na rewolucję architektoniczną w amerykańskiej stolicy? Czy ingerował nawet w projekt budowy stadionu stołecznej drużyny futbolowej?
1: Trump już w czasie ostatniej kampanii wyborczej wrócił do tematu architektury. Sugerował z jednej strony powrót do tych klasycznych wzorców wywiedzionych z najlepszych momentów cywilizacji Zachodu, ale z drugiej strony zapowiadał, że możliwe jest też pozbycie się tych najbrzydszych, jego zdaniem, brutalistycznych budynków federalnych w stołecznym Waszyngtonie, gdzie wciąż jeszcze rezyduje wiele kluczowych federalnych instytucji. No i tak pojawiła się lista kilkuset budynków federalnych, nie tylko w stolicy, które mogłyby zostać sprzedane. Oczywiście z jednej strony jest to chęć poszukiwania oszczędności w ramach tej większej rządowej efektywności, ale z drugiej strony miałaby to być również okazja, by władze federalne pozbyły się takich brutalistycznych dzieł, jak obecna siedziba Departamentu Mieszkalnictwa czy Departamentu Energii. Trump chce zmienić również wygląd waszyngtońskiego lotniska Dallesa, tego lotniska międzynarodowego, które powstało właśnie w stylu brutalistycznym. Nie wiadomo, czy uda mu się zmienić bryłę samego terminala, ale już wiadomo, że dojdzie do likwidacji jednych z najbardziej charakterystycznych pojazdów w Stanach Zjednoczonych. Kto był na lotnisku Dallesa, ten wie, są tam swego rodzaju dziwne autobusy, które potrafią podnosić się na kilka metrów w górę, a później na kilka metrów w dół po to, by podjąć, a później wypuścić pasażerów. Jeżeli ktoś z tego dziwactwa nie skorzystał, to być może są to ostatnie miesiące, kiedy jest to możliwe. Zaplanowana jest budowa regularnej podziemnej kolejki. Nie ma natomiast jasnej odpowiedzi o wpływ Trumpa na kształt nowego stadionu Washington Commanders, drużyny futbolowej ze stolicy. Taki stadion ma powstać. No i komisja planowania obsadzona przez ludzi Trumpa jeszcze w zeszłym roku wnioskowała o to, żeby ten obiekt również wpisywał się w tą bardziej klasyczną architekturę, która ma zdominować stolicę. Ten projekt nowego stadionu został upubliczniony w styczniu i rzeczywiście nawiązuje do klasycznych budowli waszyngtońskich. Biały stadion otoczony czymś w rodzaju kolumnady, ale ludzie odpowiedzialni za ten projekt twierdzą, że decyzja o takim rozwiązaniu architektonicznym zapadła wcześniej i tutaj wpływ Trumpa wcale nie był kluczowy. Co ciekawe, Donald Trump zajmuje się nie tylko zmianą ogólnego trendu, jeżeli chodzi o architekturę federalną, ale znajduje czas również na zupełne drobiazgi. Na przykład kazał wybrukować ogród różany w Białym Domu, ponieważ odbywają się tam liczne wydarzenia, a trawnik był jego zdaniem niepraktyczny. Zapadały się w ten trawnik kobiece obcasy. Trudno było ten trawnik utrzymać. W związku z tym został wybrukowany i postawiono tam stoliki i krzesła. Oprócz tego oczywiście mnóstwo złotych ozdób, mnóstwo nowych elementów na rozmaitych ścianach w Białym Domu, między innymi galeria portretów byłych prezydentów, która pojawiła się w kolumnadzie łączącej Biały Dom z zachodnim skrzydłem. Podpisy do tych portretów, przynajmniej w części, układał sam Donald Trump. Nie ma tam portretu jego poprzednika Joe Bidena. Zamiast niego jest zdjęcie automatycznego długopisa, ponieważ Trump wielokrotnie twierdził, że Biden na finiszu swojej kadencji nie był w pełni świadomy. I jeszcze można powiedzieć wisienka na torcie. W Białym Domu była oryginalna łazienka z lat 40. w stylu Art Deco. No i chociaż w tym rozporządzeniu, które Trump podpisał w sierpniu zeszłego roku, jest w ramach tej rozbudowanej definicji wymieniony styl Art Deco jako klasyczny styl w architekturze, więc wszystko powinno być w porządku, ale tym razem Donald Trump nie miał wyrozumiałości dla zielonkawych kafelek. Kazał to wszystko wykuć, obłożyć marmurem i odrobiną złota. Przygody Trumpa z architekturą są ciekawe, bo pokazują pewnego rodzaju ambicje, jaką kieruje się w drugiej kadencji. Z jednej strony jest to oczywiście budowa trwałego dziedzictwa, z drugiej pewna konserwatywna kontrrewolucja wymierzona w nowoczesne sztuki plastyczne, architektoniczne, które w ostatnim czasie pożeglowały w stronę mniej zrozumiałą dla szerszego odbiorcy. No i można powiedzieć, że w tym wymiarze Trump jest prawdziwym populistą. Czy zmiany w ładzie przestrzennym stolicy to ucieleśnienie siły, rozmachu i majestatu władzy, o czym marzy Donald Trump? Czy naprawdę tymi krokami zapisze się w amerykańskiej historii? Oczywiście czas pokaże. To tyle na dziś. Polecam poprzednie odcinki wszystkich ludzi Trumpa,
0: które znajdziecie na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: wakacje w pełni, temperatury wzrastają, a ceny w Atal spadają. Łap mieszkania we Wrocławiu od ręki, zanim temperatury spadną, a oferty ostygną. Tylko teraz rabaty nawet do 75 tysięcy złotych brutto. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
5: mega,
4: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl.
7: Po reklamie.
8: Tu Radio RMF 24.

0: już prawie 19 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Marlena Chudzio. Witamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Opolszczyzna walczy ze skutkami ulewnych deszczów i burz, które przeszły nad regionem. Do Polski samolotem wrócić mają dziś lżej poszkodowani w wypadku autokarowym na Węgrzech. W faktach też liczenie szabel, czy były już minister Maciej Berek ma szansę zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Groźne burze nad Opolszczyzną. Przez województwo przeszedł front atmosferyczny z obfitymi opadami. O tym, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy, opowiedział nam rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej, kapitan Łukasz Nowak.
2: Największą pracę strażacy musieli zrealizować w miejscowości Głuchołazy. Tam największy nawalny deszcz jakby spowodował lokalne podtopienia. Dużo wody na ulicach, studzienki kanalizacyjne nie potrafiły przyjąć tej całej wody opadowej. Łącznie 47 interwencji na terenie całego województwa opolskiego dotyczyło zalanych terenów i obiektów oraz pompowania wody napływowej.
1: Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl. Specjalny samolot rządowy z poszkodowanymi z wypadku polskiego autokaru na Węgrzech powinien lada chwila wystartować z Debreczyna do Polski. Maszyna najpierw wyląduje w Rzeszowie. Pasażerami autobusu byli mieszkańcy Podkarpacia. Na pokładzie jest ponad 20 osób. Spora grupa rannych jeszcze pozostanie w węgierskich szpitalach.
3: 18 pacjentów zostaje w szpitalach tutaj na Węgrzech. We wszystkich szpitalach będą wciąż pacjenci. 5 pacjentów zostało już wypisanych. Są zaopiekowani przez rodziny, więc nie udają się zorganizowanym transportem samolotem specjalnym. W sprawie 2 osób jeszcze jest podejmowana decyzja. Lekarze węgierscy jeszcze decydują, przeprowadzają ostatnie badania, czy te osoby będą mogły dołączyć dzisiaj do transportu samolotem specjalnym, który poleci wieczorem do Polski.
1: Mówiła dziś w Mieszkolcu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. W wypadku zginęło 12 osób. Koalicja może mieć problem z wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ubiegający się o tę funkcję minister Maciej Berek został dziś oficjalnie odwołany z rządu, a chwilę później zgłoszony przez Koalicję Obywatelską jako kandydat na sędziego Trybunału. Posłom KO mimo wakacji udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. To jednak nie wystarczy, by być pewnym wyboru byłego już ministra.
4: Skuteczne zgłoszenie kandydata nie da gwarancji sukcesu, bo część posłów koalicji rządzącej jasno mówi, że przejście do Trybunału prosto z rządu jest dla nich nie do przyjęcia.
5: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym. Ja nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby go poprzeć, ale mamy pewne ustalenia, że czynnych polityków, a tak trzeba odbierać członka rządu, do Trybunału Konstytucyjnego nie powołujemy.
4: Mówi Tomasz Trela i niemal tak samo ocenia sytuację przynajmniej kilku innych posłów, zarówno Lewicy, ale też Polski 2050 i PSL. To nasze zobowiązanie wobec wyborców, którzy protestowali przed sądami przeciwko właśnie powoływaniu do Trybunału czynnych polityków, mówią. Do wyboru sędziego trzeba poparcia ponad połowy posłów. W głosowaniu właśnie tych kilku może zabraknąć.
6: Kibicujemy naszym tenisistkom.
1: Iga Świątek remisuje w setach z Marią Sakkari w spotkaniu trzeciej rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. Śledzi je nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór. Co dzieje się w decydującej trzeciej partii?
7: Bardzo dobre wieści. 4-1 Iga Świątek prowadzi, zatem rozkręciła się już chyba na dobre. I tym razem Iga przełamała rywalkę od razu, w pierwszym gemie. Greczynka niespodziewanie wygrała pierwszego seta 6-4. I trzeba powiedzieć, że długo dotrzymywała Polce kroku, ale w kolejnej partii Iga uwolniła najwyraźniej pokłady sportowej złości. Sakkari zaczęła się gubić. Świątek rozbiła rywalkę 6-1 i teraz w decydującej partii na razie zmierza po zwycięstwo i awans do czwartej rundy turnieju. Oby tak do końca. A na rozpoczęcie swoich spotkań w Cincinnati czekają pozostałe Polki. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Schneider. Magdalena Fręch z drugą w światowym rankingu, reprezentantką Kazachstanu, Jeleną Rybakiną.
1: Będziemy śledzić przebieg tych spotkań, a za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

Program Czarne Skrzynki. Przypominamy w nim o wypadkach i katastrofach, które zapisały się w historii. Przy mikrofonie Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, a dziś opowiem o tragicznej wyprawie na Mount Everest. Jest piątek, 10 maja 1996 roku. W Himalajach, na wysokości prawie 8000 metrów, znajduje się obóz czwarty. Ostatni przystanek w drodze na Mount Everest. Jednak ten ostatni odcinek będzie także tym najtrudniejszym. Zanim bowiem dotrą do celu, muszą najpierw pokonać Hillary Step. Pokonanie tego odcinka jest prawdziwym wyzwaniem, nawet dla najbardziej doświadczonych himalaistów. Podczas wspinaczki trzeba zachować czujność, gdyż każdy błąd może oznaczać upadek i śmierć. Jednak na razie wszyscy wspinacze leżą w namiotach i odpoczywają, czekając na poprawę warunków pogodowych. W jednym z namiotów przebywa 35-letni Rob Hall, przewodnik pochodzący z Nowej Zelandii. Już wkrótce poprowadzi swoją ekipę na szczyt. Rob wie, że czeka ich nie lada wyzwanie. Dlatego kazał wszystkim wykorzystać pobyt w obozie na odpoczynek i na zebranie sił. Mężczyzna też próbuje odpocząć, ale jego myśli krążą już wokół wspinaczki. Wie, że doprowadzenie wszystkich na szczyt to ogromna odpowiedzialność. I co równie ważne, będzie ich musiał jeszcze bezpiecznie sprowadzić na dół. Jednym ze wspinaczy z grupy Roba jest 46-letni Doug Hansen. Pochodzi z Seattle, gdzie pracuje jako listonosz. W ostatnich latach dorabiał jeszcze na dwóch innych etatach, aby zaoszczędzić wystarczające środki na spełnienie swojego największego marzenia. Wyprawę na Mount Everest. Rok temu brał udział w podobnej ekspedycji i niemal udało mu się dotrzeć na szczyt. Jednak w trakcie ostatniego etapu stracił siły i upadł. W tym roku jest jednak zdeterminowany, by spełnić swoje marzenie. Wierzy, że tym razem się uda. W namiocie przebywa również 50-letni lekarz Beck Weathers. Niedawno przeszedł operację oczu i nieco się obawia, jak ostre światło i mróz mogą wpłynąć na jego wzrok. Ale stara się zagłuszyć te czarne myśli i powtarza sobie, że nic złego się nie wydarzy. Poza tym do tego momentu wszystko szło zgodnie z planem. Dlaczego teraz miałoby się to zmienić? W obozie, oprócz grupy Hola, znajdują się jeszcze dwie inne ekipy oraz szerpowie. Ci nepalscy przewodnicy są ekspertami w dziedzinie himalaizmu i stanowią nieocenioną pomoc w drodze do zdobycia dachu świata. Jest godzina 19:30. Nowozelandczyk Rob słyszy, że wiatr zaczyna powoli słabnąć. To dobry znak. Nakazuje pozostałym wspinaczom rozpoczęcie przygotowań. O godzinie 23:30 mają wyruszyć w ostatni etap drogi na Mount Everest. Tuż przed północą nadchodzi w końcu moment, gdy Rob i członkowie jego grupy opuszczają obóz czwarty. Pozostałe zespoły ruszają za nimi. W sumie tej nocy w stronę szczytu zmierza 33 śmiałków. Jednak przenikliwe zimy

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
7: Wieczór w Radiu RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF 24
1: w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
4: mega,
3: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
1: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu wspominają osoby, które zginęły w wypadku na Węgrzech.
2: Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć.
1: Kolejny pakiet europejskich sankcji wobec Rosji ma być rekordowy. Co zawiera? W faktach też pytanie, czy to koniec lata? Słynny bociek Krutek odleciał już do ciepłych krajów. Podkarpacie w żałobie po tragedii na Węgrzech. We wczorajszym wypadku autokaru zginęło 12 osób wracających do Polski z Medjugorje. 5 pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia.
3: Mój sąsiad zginął. Bardzo miły, sympatyczny.
4: 3 znałam.
2: Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć.
4: Ogromna tragedia, nie wiadomo co mówić i kto zawinił.
3: Szok dla tych, którzy potraciły rodziny.
5: Jaka tragedia się właśnie stała, taki smutek jest.
6: To jest tragedia, po prostu no nie idzie się w to uwierzyć, że coś takiego mogło być. Pojechali ludzie się pomodlić i nie wróciły.
1: Usłyszał w siedliskach reporter RMF FM Dominik Smaga. Wieczorem do Polski z Węgier przyleciało 21 poszkodowanych osób, 5 trafiło do szpitali. Nowy, rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Z jej wypowiedzi wynika, że liczba objętych sankcjami rosyjskich podmiotów wzrośnie aż o 1/3. Kallas nie zdradza jednak, co dokładnie znajdzie się na nowych listach. Z Brukseli korespondentka RMF FM Katarzyna Szmańska-Borginą.
7: Bruksela może uderzyć w kolejne rosyjskie banki, flotę cieni i firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie omijać sankcje. Najważniejsze jednak pytanie, czy Unia uzgodni zakaz importu rosyjskiego LNG. To szczególnie drażliwy temat dla Belgii. W lipcu 100% LNG sprowadzonego przez Belgię pochodziło z Rosji. Chodzi o 400 tysięcy ton. Gaz trafia przez terminal w Zeebrugge do Francji i Hiszpanii. Unia planuje całkowicie wygasić import rosyjskiego LNG od początku przyszłego roku. Pytanie, czy uda się ten proces przyspieszyć i dodatkowo uszczelnić.
1: Zapraszam na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24. Po 8 gościem Piotra Salaka będzie Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z wód części kanału Gliwickiego. Jest to związane z koniecznością zwalczania złotej algi, poinformowały Wody Polskie. W praktyce zakaz oznacza, że nie wolno wchodzić do wody, uprawiać sportów, łowić ryb, poić z wodą zwierząt i używać jej do podlewania roślin. Od soboty z jednej z sekcji kanału Gliwickiego odłowiono ponad 400 kg śniętych ryb.
8: Są i takie fakty.
1: Bociani celebryta, czyli Krutek, który ma swoje gniazdo w Krutyni na Mazurskim, w Mazurskim Parku Krajobrazowym, już leci do ciepłych krajów. Tak, stał się popularny dzięki monitorowaniu jego trasy przez nadajnik GPS.
9: To niemal dokładnie ten sam moment, co w latach poprzednich, ponieważ w ubiegłym roku i przed 2 laty Krutek odleciał dokładnie 15 sierpnia. Dla nas jego podróż jest szczególnie ciekawa, ponieważ dzięki nadajnikowi GPS możemy niemal na bieżąco obserwować, gdzie się znajduje i to, jak przebiega jego migracja. Każdego roku nieco ona się różni. Wpływ na to mają pogoda, tu głównie wiatr, temperatura, czy też dostępność miejsc do odpoczynku i żerowania. Krutek ma za sobą bardzo udany sezon lęgowy w Krutyni. W tym roku wraz z partnerką udało mu się wychować aż 4 młode bociany. I teraz zaczyna się również dla nich kolejny nowy etap życia, czyli pierwsza wielka migracja na południe.
1: Mówił dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witprot. Czy to oznacza, że jesień jest już blisko? Nie ma na to naszej zgody.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Wielki transfer Barcelony wisi w powietrzu. Hiszpański mistrz świata Rodri wylądował w stolicy Katalonii. Jutro ma przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z Blaugraną. Dziennikarzom na lotnisku pomocnik powiedział: wszystko już dopięte, czas się brać do pracy. Według hiszpańskich mediów Barca zapłaci Manchesterowi City za Rodriego niemal 80 milionów euro. Znacznie mniejsze pieniądze mają otrzymać za medale Mistrzostw Europy w Paryżu pływacy, także złoci medaliści, jak nasza Katarzyna Wasik. Polka komentuje to tak.
12: Nie wiem, czy to jest prawda, że to jest 8 tysięcy złotych. złotych za medal, ale moim celem jest na pewno znalezienie partnera. Nie sponsora, który pokaże swoje logo, ale partnera, który zainwestuje we mnie, uwierzy w moją drogę, uwierzy w mój cel.
11: A ten cel to Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles za 2 lata. Mistrzostwa Europy w Paryżu nasi pływacy zakończyli z 2 medalami, złotym Katarzyny Wasik i brązowym Justin Kozan. Spotkania naszych tenisistek w Cincinnati znów przerwane przez deszcz. Magdalena Fręch przegrała 1 seta z 2 rakietą świata, Jeleną Rybakiną, i w 2 secie rywalka prowadzi 4-3. Także Maja Chwanińska na razie przegrywa w 1 secie z Rosjanką Dianą Schneider 2-5. Wcześniej awans do 4 rundy turnieju wywalczyła Iga Świątek. Krakowia pożegnała zmarłego dziś wybitnego aktora Jana Frycza, kibica Pasów. Klub napisał w sieci: był jednym z nas, kibicem Krakowi, człowiekiem związanym z naszym klubem. Znany z niezliczonych kreacji filmowych i teatralnych, Jan Frycz zmarł dziś w wieku 72 lat.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Tu Radio RMF 24.

0: dobrej, spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. W Polsce jest już 21 pasażerów autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Przylecieli specjalnym samolotem. Prawdopodobnie organizowane będą kolejne transporty. W faktach też o kontrolach, które przeprowadzać będzie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie. Powiemy też o sukcesie Mateusza Dobrowolskiego, 17-latka z Legnicy. Wieczorem do Polski powróciło specjalnym samolotem 21 osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. 5 z nich trafiło od razu do szpitali. W węgierskich placówkach hospitalizowanych jest nadal 18 osób.
2: Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski. Jestem po rozmowach z przedstawicielami ministra obrony narodowej i mamy samolot Kasa, o którym już mówiłam, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów, zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą transportowani należąco.
1: Podoba wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Spośród 12 ofiar udało się zidentyfikować 7. Będzie pilna kontrola przewoźnika po wypadku na Węgrzech. Zlecił ją Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Pismo w tej sprawie zostało wysłane wczoraj do Wojewódzkiego Inspektoratu w Rzeszowie. O tym, co dokładnie sprawdzą kontrolerzy, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: W pierwszej kolejności kontrolerzy zweryfikują czas pracy kierowców w tej konkretnej firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym celu m.in. przeanalizują dane z tachografów. Sprawdzą też stan techniczny 6 autokarów, które należą do tej firmy. Tempo kontroli zależy od działań prokuratury w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku autokaru. Materiały są zbierane m.in. właśnie w siedzibie firmy przewozowej, do której należy autokar. Ta firma w ostatnich latach była kontrolowana 11 razy i 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty.
1: Tragiczne akcje nad polskim morzem. W rejonie Darłowa prąd porwał 2 osoby. Ratownicy przystąpili do działań.
4: Obie osoby zostały odnalezione i wydobyte z wody. U jednej z nich nasi ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Na miejsce przybył śmigłowiec LPR, którego załoga przejęła prowadzenie RKO. O 20.04 lekarz LPR stwierdził zgon poszkodowanego.
1: Przekazał nam rzecznik SAR Przemysław Soiński.
5: Bulwersujące doniesienia w faktach RMF FM.
1: Pijana kobieta ciągnęła za samochodem psa uwiązanego na łańcuchu w jednej z miejscowości w gminie Nowy Targ na Podhalu. Świadkowie uniemożliwili jej dalszą jazdę i wezwali policję. Poraniony pies został przekazany weterynarzowi. Kobieta trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi jej do 5 lat więzienia. Za jazdę po alkoholu do 3. Nie dla świadczeń socjalnych obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ultraprawicowa partia Reform Nigela Farage'a zapowiada zniesienie zasiłków dla wszystkich obcokrajowców mieszkających na wyspach, w tym Europejczyków. Więcej na ten temat wie nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
6: Po dojściu do władzy partia Reform UK zapowiada cięcia budżetowe rzędu 50 miliardów funtów, z czego 21 miliardów miałoby przynieść odebranie zasiłków obcokrajowców. Zapowiedź dotyczy niemal wszystkich form wsparcia socjalnego, w tym dla obywateli Unii Europejskiej ze statusem osoby osiedlonej. Choć najpierw, by zrealizować swój program, partia Nigela Farage'a musiałaby wygrać wybory. Takie deklaracje już teraz wywołują oburzenie. Padają oskarżenia o brak wyobraźni. Ukaranie w ten sposób obywateli Unii Europejskiej mieszkających na wyspach wymagałoby renegocjacji umowy brexitowej, na co Bruksela nie musi się zgodzić.
1: A teraz doniesienia z kortu. Magdalena Fręch przegrała z wiceliderką rankingu tenisistek kazaszką Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7 w trzeciej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Cincinnati. Wcześniej zwycięstwo odniosła Iga Świątek, która wygrała z Greczynką Marią Sakkari. Mateusz Dobrowolski, 17-latek z Legnicy, został laureatem nagrody Young Courage Awards. Przyznaje się ją za działalność społeczną. W tym roku Szwedzka Akademia Wallenberga uhonorowała młodych ludzi z 15 krajów, w tym drugi raz wyróżniła osoby z Polski. Młody mężczyzna jest aktywistą Amnesty International oraz radnym Dolnośląskiego Sejmiku Młodzieży. Gratulujemy. Zapraszam na kolejne fakty. Przygotuje je Karol Płaczkiewicz. Polecam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

Zbliżamy się do godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Wieczorem do Polski wróciła pierwsza grupa pielgrzymów, którzy ucierpieli w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę w Zaporożu.